0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Ze zgromadzonych dokumentów wynika, że materiał dowodowy świadczący o tym, że do praktyk usuwania ciąży w lokalu Szol i Witka dochodziło, nie był wystarczający do postawienia zarzutów. Państwo Szol i Witek wyjechali do Gdańska i do dnia, w którym odkryto ich ciała na ulicy Jazdów, nie można było ustalić miejsca ich pobytu. Nie płacili podatków, nie logowali się w sieci, nie używali karty płatniczej. A jednak morderca ich znalazł i zawiesił ze wszystkimi na drzewie. Olchowik przerwał. To by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Jakieś pytania? Kogo szukamy? Podpowiedziała Weronika. Wszystkie oczy zwróciły się na Liska. Sprawca ukrywa się w gronie znajomych lub bliskich zaginionych kobiet, oświadczył. To oburzające, padło z głębi pokoju. Uważacie, że tego zwyrodnialca należy szukać wśród rodzin poszkodowanych, nie dość się nacierpiały? Do dziś nie mają gdzie zapalić córkom świeczki. Nie trzeba znać się na profilowaniu, by wiedzieć, że to dzieło zboczeńca. Lepiej powiedz, jak ten psychopata wygląda, gdzie pracuje, gdzie mieszka. Te dane podałby Meyer. Olchowik uderzył pięścią w szafę z książkami, aż wysypało się kilka woluminów. Co mówiłem? Ryknął. Funkcjonariusz, który się odezwał, umilkł i ukrył się za plecami kolegów. Zaraz do tych danych dojdę, kontynuował bardzo spokojnie Lisek. Jeśli mi pozwolicie. Natomiast powiązanie z rodzinami zaginionych dziewczyn jest istotne. Założyłem, że sprawca wykorzystuje ich gniew i frustrację, by spełniać swoje chore fantazje. Uważam także, że należy być wyjątkowo czujnym, gdyż ci ludzie mogli mieć związek z uprowadzeniem podejrzanych lub biernie uczestniczyć w przestępstwie. Po sali przebiegł szmer, który zaraz przerodził się w jazgot. Oburzeni policjanci komentowali hipotezę psychologa grubymi słowy. Teraz już rozumiecie, dlaczego zgromadziliśmy się tutaj wszyscy. Vera próbowała przekrzyczeć zebranych. Wreszcie sięgnęła do teczki i wyjęła papierową torbę na dowody. Napełniła ją powietrzem, a potem trzasnęła z całej siły. Rozległ się huk, jakby ktoś strzelił z broni. Zapadła cisza. Słuchajcie, pójdziecie teraz się zdrzemnąć, a od rana ruszycie w miasto.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Matka Ireny, Marcelina Antonina z Kotkowskich, urodziła się w zamożnej rodzinie przemysłowców. Kotkowscy posiadali młyny w Świślinie, kopalnie dolomitu i piaskowca w Dołach Biskupich oraz fabryki wyrobów kamieniarskich i gospodarstwo rolne w Bodzechowie. Antonina była przyzwyczajona do życia w przepychu. Uchodziła za dziwaczkę. Podobno biegała po polach, recytując wiersze. Zamykała się w swoim świecie, żyła w wyobraźni. Przewrażliwiona na punkcie zdrowia i czystości, często popadała w histerię. Młoda, niezbyt urodziwa, była jednak dobrą partią dla Jana Gombrowicza, którego rodzina straciła majątek na Litwie. Ich skromny ślub odbył się w październiku 1892 roku w parafialnym kościele w osadzie Denków pomiędzy Bodzechowem a Ostrowcem. Panna młoda miała lat 20, pan młody za tydzień miał skończyć 24. We wspomnieniach polskich Witolda Gombrowicza czytamy: moja matka natomiast odznaczała się niezwykle żywym usposobieniem i bujną wyobraźnią. Nerwowa, egzaltowana, niekonsekwentna, nieumiejąca się kontrolować, naiwna i co gorzej, mająca o sobie jak najbardziej pomylone wyobrażenie. Ojciec nieraz ulegał jej bystrości i inteligencji, ale częściej znosił w milczeniu jej egzaltacje, z którymi rzeczywiście trudno było dać sobie rady. To matka wniosła w nasz dom tę głęboką rozterkę formalną, na której wyrosłem. Nie winię jej o to, gdyż miała naturę szlachetną i najlepsze intencje, a też niezmiernie była do nas przywiązana, ale mówiąc doskonale po francusku, posiadając rozmaite wiadomości, które stanowiły edukację panny ze sfery ziemiańskiej, posiadając też niewzruszone zasady moralne, pozbawiona była tego, co tyle pewności siebie, naturalności i prostoty przysparza zwykłej dziewce od krów. Była niesprawdzona przez życie. Tak to widziała siebie jako kobietę pracy i zasad, spełniającą obowiązki, systematyczną, ścisłą, umiejącą zarządzać i organizować. Gdy w rzeczywistości była przeciwieństwem tego wszystkiego, fantastyczna, niezdarna, niezdolna do systematycznego wysiłku i przyzwyczajona do rozmaitych ułatwień, których dostarcza pieniądz. Konflikt pomiędzy matką i ojcem rozpoczął się prawdopodobnie w 1901 roku, po śmierci dziadka Ireny, Ignacego Kotkowskiego. Wtedy to Gombrowiczowie przeprowadzają się z Małoszyc do rodzinnego gniazda matki, Bodzechowa. Dzieci się cieszą, bo mają tam więcej rówieśników do zabawy. Ojciec wprowadza nowe zasady.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ojciec nie miał cierpliwości, albo był zajęty za bardzo, to mówił, weź tutaj pana, pokaż te nuty i naucz pana nuty. I ja uczyłem pułkownika. Musiałem bardzo wcześnie się tym zająć.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku stawiamy na pszczoły, stawiają na nie Katowice. Będzie kilka zaproszeń na nietuzinkowy dzień dziecka i obiecuję wyprawę do kina w poszukiwaniu nowości.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
11: Dźwięki, które budują filmowe światy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku stawiamy na pszczoły, stawiają na nie Katowice. Będzie kilka zaproszeń na nietuzinkowy dzień dziecka i obiecuję wyprawę do kina w poszukiwaniu nowości.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Tu ścieżki dźwiękowe mają supermoce.

149 dzień roku, piątek 29 maja i dzień działacza kultury. To trochę też o mnie, o nas, bo przecież razem działamy od rana w klimacie radiowo jak najbardziej kulturalnym. I takie właśnie dla Państwa mam śniadanie mistrzów w RMF Classic, bardzo kulturalne. No to działajmy dalej po prostu. Wszystkim, którzy tworzą przestrzeń dla kultury, dużo siły i radości z efektów tego, co robicie, aby te efekty były widoczne. Do 10:00, piątkowy, bardzo przyjemny, mam nadzieję, radiowy poranek mam dla Państwa. No a jeśli mówię, że będzie przyjemny, to mówisz i masz. You get it. Roy Orbison, za 9:07. Dzień dobry.

0: No i to się nazywa muzyczna interluda do śniadania mistrzów piątkowego. Ennio Morricone, dźwięki z drugiej części Kill Billa, a ze mną w studio Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzisiaj będziemy dla Państwa razem przewodzili w śniadaniu mistrzów. Marlena odpowiedzialna za fakty. Co w faktach o siódmej?
1: W faktach sprawdzimy aktualne informacje dotyczące wielkiego pożaru lasu na Mazowszu, ale będą też w połowie dobre informacje z kortów Rolanda Garrosa.
0: Lubię w połowie dobre. Ciekawe, która połowa.
1: A ja wolę lepsza. Całkiem dobre.
0: Dobrze, sprawdzimy to za chwilę w faktach.
2: Reklama.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Po reklamie.
0: 29 maja, jest piątek, jest siódma, czas na pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Ponad 800 strażaków walczy w tej chwili z pożarem lasu na Mazowszu. Pali się ponad 100 hektarów w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. Działania strażaków zabezpiecza niemal 500 policjantów, do tego żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. O poranku intensywność pożaru spadła. Zmniejszyła się też siła wiatru, który wczoraj utrudniał akcję gaśniczą. Nikt nie został poszkodowany, choć część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do swoich krewnych, którzy mieszkają w okolicy. Zakupy z programu SAFE wystartowały. Rząd zaczął podpisywać umowy z polskimi firmami na dostawy sprzętu wojskowego. Dziś ma to kontynuować. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
12: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź, i ona pada często, jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
1: Wyjaśniał Donald Tusk. Premier obiecuje, że w ramach SAFE uda się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych. Unia Europejska podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2. 6 krajów, w tym Polska, jest przeciwko propozycji Komisji Europejskiej w sprawie cięć darmowych pozwoleń, informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Burginą. Polska, Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja alarmują, że jeżeli nie nastąpią radykalne zmiany w propozycji, może dojść do bankructwa cementowni, hut i zakładów chemicznych.
13: Postulaty 6 krajów poparły Włochy, które uznały propozycję Komisji Europejskiej za dalece niewystarczającą. Podobne stanowisko zajęła Austria i Węgry. Niemcy także mówiły o konieczności przedłużenia darmowych pozwoleń, a Francja i Hiszpania przedstawiły własną propozycję, domagając się od Komisji większej elastyczności. W sumie około 10 krajów chce zmian i niewykluczone, że byłoby gotowych zagłosować przeciwko propozycji komisji. Po przeciwnej stronie są Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia. Te kraje sprzeciwiają się zmianom w ETS-ie, bo ich przemysł już zainwestował w czystą produkcję. Poluzowanie byłoby ich zdaniem niesprawiedliwe dla tych, co już ponieśli koszty.
1: Sukces Maji Chwalińskiej i pięciogodzinny przegrany bój Huberta Hurkacza. To było wczoraj. Dziś przed nami polski czwartek na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Na linii faktów Patryk Serwański z redakcji sportowej. Patryku, zacznijmy od życiowego sukcesu Chwalińskiej.
7: Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze zameldowała się w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema. Będzie duży awans w rankingu. Polka pokonała 6-4, 6-0 rozstawioną Elis Mertens.
14: Na razie dobrze mi idzie, ale wiem, że każdy mecz tutaj, obojętnie przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki.
7: Komentowała Chwalińska w Eurosporcie. Hubert Hurkacz walczył z Amerykaninem Francisem Tiafoe. 5 setów, 5 godzin, 3 tiebreaki. Hurkacza w decydującym momencie zawiódł serwis. Polak przegrywał 4-5, ale serwował i w tym kluczowym gemie dał się przełamać.
1: A dziś mecz Świątek z Linet o 12:00. Za godzinę opowiemy o tym więcej.
0: A za pół godziny kolejna porcja faktów. O 7:30 Marlena wraca do nas. My teraz zerkamy po raz pierwszy o poranku do pogody. Znowu chłodno się nam dzień rozpoczyna, piątek naprawdę chłodno. W Rzeszowie na przykład tylko 4 stopnie, piątka w Lublinie, 6-7 w Krakowie, podobnie w Warszawie, najcieplej nad morzem, tam 11 stopni, dziś maksymalnie tych stopni 24. Najcieplej znowu ma być na krańcach zachodnich, co ważne, piątek będzie dość pogodny. 4:04. Na śniadanie mistrzów zapraszam do stołu radiowego, jak zwykle do 10:00 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
5: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Magdalena, Urszula, Maria, dzisiaj imieninowe, a wśród urodzonych 29 maja mamy naprawdę mocne postaci, mocne charaktery. Mel B, jedna ze Spicetek, ogień po prostu dziś ma urodziny, i Noel Gallagher, ten, który stworzył Oasis, potem pokłócił się z bratem, no i teraz nadal fani zastanawiają się, czy Oasis wróci na stałe. A jeszcze Danny Elfman, kompozytor, który udowodnił, że muzyka do filmów może być równie odlotowa jak wyobraźnia Tima Bartona. Najlepszego wszystkim, którzy dzisiaj mają jakikolwiek powód do świętowania. Życzymy, a w poranku RMF Classic gdzieś seriale, filmy, pszczoły, goście. Dużo dobrego.
5: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: I Edward, nożyco ręki. Muzyka Dan Elfmanu.

0: 10 minut po siódmej. Śniadanie mistrzów, jak słyszycie, powolutku się rozkręca. U nas teraz historia sprzed lat i wielki Janusz, co u Sienkiewicza się znalazł, i historia miasta.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 29 maja 1421 roku książę mazowiecki Janusz I Starszy nadał prawa miejskie miejscowości o nazwie Miejsko-Mińsko, czyli dzisiejszemu Mińskowi Mazowieckiemu. To była prywatna własność rycerza Jana z Gościeńczyc. Janusz był władcą Mazowsza, które jeszcze przez następnych 100 lat z okładem będzie odrębnym księstwem poddanym jedynie lennej zależności od króla Polski. Janusz bywa także obdarzany przydomkiem Wielki, jak nasz król Kazimierz, bowiem blokował nowe miasta, budował zamki, wzmocnił Mazowsze. Można go znaleźć w powieści Henryka Księkiewicza o Krzyżakach i w filmie o tym tytule. Jest tam również jego żona, Anna Danuta, córka litewskiego księcia Kiejstuta. Była więc siostrą Witolda i kuzynką Jagiełły. Zresztą Kiejstut i Witold z Jagiełłą byli wtedy ze sobą skonfliktowani. To były wewnętrzne walki na Litwie o władzę. A Mazowsze z Litwą miało spór o Podlasie. I oto w 1382 roku Janusz na czele wojsk mazowieckich zajmuje grody Drohiczyn oraz Mielnik. Jagiełło, jeszcze jako pogański władca litewski, nie zamierza czekać z założonymi rękami. Wiosną 1383 roku uderza na czele wojsk litewskich na Mazowsze. Idzie na Drohiczyn. Obrona Mazowszan jest zacięta. Dowodzi nimi Sasin ze Smarzewa. Jagiełło jest nieustępliwy. W końcu zmusza Sasina do kapitulacji. Konflikt rozgorzałby z nową siłą, ale Mazowsze na głowie ma rozgrywkę polityczną z Brandenburgią i z Zygmuntem Luksemburskim. Z kolei przed Jagiełło pojawia się w końcu perspektywa ślubu z królową Polski Jadwigą. Stąd Janusz i Jagiełło zakopują topór wojenny. Wszystko się zmienia. Janusz I wraz z bratem Siemowitem IV będą uczestniczyć w ceremonii chrztu i ślubu oraz koronacji Jagiełły na króla Polski. I zaraz potem składają mu już jako królowi Polski hołd lenny z Mazowsza. Niedługo później ów brat Siemowit w Wilnie bierze ślub z rodzoną siostrą Jagiełły, a ten Januszowi już oficjalnie odda na własność ziemię drohiczyńską, o którą nie tak dawno ze sobą walczyli. Ta historia będzie się toczyć dalej, a Janusz dzielnie będzie osobiście walczył pod rozkazami króla, m.in. pod Grunwaldem. Janusz rządził aż 56 lat. Zasłużył na przydomek Wielki. A czy prawa miejskie dla Mińska w tym pomogły? No, z pewnością nie przeszkodziły.

0: Pierwszy taniec węgierski od pana Bramsa, 20 minut po 7, a my teraz wybieramy się nad morze. Koniec z wąskim gardłem przy pułkownika Dąbka w Gdyni. Tam się zmienia.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Remont na ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni rozpocznie się w czerwcu. Podpisano już umowę na przebudowę odcinka między skrzyżowaniami Zderdowskiego i Andersa.
2: Przebudowa ulicy Dąbka przede wszystkim będzie polegała na budowie nowego wiaduktu nad nieczynną dzisiaj linią kolejową, na którym pojawią się nowe pasy ruchu. Będą wydzielone teraz z tego układu dwa pasy dla autobusów i dwa pasy dla ruchu ogólnego. Na wiadukcie nowym pojawi się też droga dla rowerów, jak i szeroki chodnik. Nowy wiadukt drogowy pojawi się od południowej strony, od strony miasta Gdyni.
0: Przekonuje Rafał Studziński z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni i potwierdza, że konstrukcja obecnego wiaduktu nie wymaga wzmocnienia, drogowcy nie zamkną przejazdu przez Dąbka.
2: Tam będą na pewno jakieś delikatne prace, bardziej z kategorii remontu, natomiast konstrukcja nie zostanie zmieniona, a ta kładka piesza, ona była konstrukcji drewnianej, ona zostanie usunięta.
0: Drogowcy zapewniają, że przebudowa, która rozpocznie się w czerwcu, w najbliższych tygodniach nie powinna generować dużych utrudnień w ruchu.

Smok, historia Brukseli, muzyka Randy Edelman, 7.26, za chwilę kolejna porcja faktów w piątkowym śniadaniu mistrzów, a w nich między innymi utrudnienia na drodze krajowej numer 1, wielka eksplozja faktów w piątkowym śniadaniu mistrzów, a w nich między innymi utrudnienia na drodze krajowej numer 1, wielka eksplozja

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
2: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: Jest 7.30, są fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Rosyjski dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w rumuńskim mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii to 20 km. Silna eksplozja rakiety Nuglin na stanowisku startowym na Florydzie przerwała przygotowania firmy Blue Origin do najbliższej misji. Świat obiegło nagranie, na którym widać ogromną kulę ognia. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej. Do wybuchu doszło podczas testu silników typu Hotfire. Należąca do właściciela Amazon Jeffa Bezosa Blue Origin poinformowała na X, że doświadczyła anomalii, a wszyscy pracownicy są bezpieczni. Uwaga kierowcy na krajowej jedynce na odcinku Kobiór-Goczałkowice-Zdrój. W Pszczynie, w Śląskiem, zderzyły się dwa auta. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Bielska-Białej. Mecze z Ukrainą i Nigerią ma przed sobą piłkarska kadra. Biało-czerwoni rozpoczęli zgrupowanie we Wrocławiu. Na wczorajszej konferencji prasowej Robert Lewandowski nie ujawnił, który klub wybierze po odejściu z Barcelony.
2: Finansowe będą pewnie jednym z jakichś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Są wiele rzeczy, no też i to, co ja będę czuł w środku przede wszystkim, taki feeling.
1: Tłumaczył Robert Lewandowski.
0: Tłumaczyć nie trzeba tym, co słuchają Śniadania Mistrzów, że Marlena Chudzio wraca do nas o 8 z kolejną porcją faktów, a ja teraz zaglądam do pogody i tłumaczyć będę, dlaczego tak chłodno.

Zapewne dlatego tak chłodno, że bardzo dużo osób chciało, żeby było chłodniej. No i proszę, i marzenia się spełniają. A dzisiaj do 23-24 stopni, czyli nie najgorzej teraz. Chłodnawo w Rzeszowie, Lublinie, tam 6-7 stopni, 8 stopni w Krakowie, 9 w Warszawie, 11 w Gdańsku. Ale co ważne, mamy dla Państwa bardzo dużo dobrej, rozgrzewającej muzyki on poranku. 7.33 Angels, Robbie Williams się do nas wprasza. Z dużą radością witamy, zapraszamy, a za chwilę pojawi się u nas Przemek Semczuk.

0: do piątkowego śniadania podajemy takie utwory jak ten, Angels i Robbie Williams, a wieczorem wysłuchamy nowego odcinka Enigmy. Skoro słuchamy, to mam do Przemka Semczuka pytanie. Dzień dobry.
1: I na to liczyłem, już jestem przyzwyczajony, zawsze zadajesz mi trudne pytania.
0: Czy słuchanie audiobooków to czytanie?
1: No, zapewne wiesz, że są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Szkoła Falenicka mówi, że owszem, a Otwocka, że liczy się tylko osobiste przewracanie kartek.
0: Czyli mamy już dwie szkoły rozważań, nazwijmy to filozofów ludowych. Dobrze, a której szkole ty hołdujesz, do której ci jest bliżej?
1: Geograficznie to mi jest bliżej do Otwocka, ale w tej sprawie akurat uważam, że słuchanie to również czytanie. Sam chętnie słucham audiobooków, głównie za kierownicą albo na przykład na siłowni.
0: No to ciekawe, bo wydaje mi się, że na siłowni to jednak króluje muzyka.
1: Nie jestem po prostu człowiekiem wyjątkowo skąpym, oszczędzam czas, a skoro w jednym czasie można robić dwie rzeczy, to dlaczego nie? Da się łączyć wysiłek fizyczny z intelektualnym.
0: Dobrze, to co zatem czytałeś ostatnio na siłce?
1: W ubiegłym tygodniu przeczytałem Pięknych dwudziestoletnich, Chłaski, a poprzedni tydzień to Kariera Nikodema Dyzmy, Dołęgi Mostowicza. Wspaniała lektura.
0: Czyli jednak klasyka.
1: Oj tak, szukam zdecydowanie starszych książek. Sporo klasyki jest na platformach audio. Przy niektórych tytułach jest też spory wybór. Można wybrać nawet aktora czy lektora, bo nie każda interpretacja wszystkim przypada do gustu.
0: No dobrze, ale co z Enigmą?
1: Owszem, też można słuchać na siłowni. Wchodzimy na bieżnię, ustawiamy w smartfonie stronę RMF Classic, zakładka podcasty, słuchawki w uszy. Alleluja i do przodu.
0: Mam wrażenie, że znalazłeś złoty środek, złotą proporcję. Podpowiedź idealna, bo jednocześnie ćwiczymy ciało i duszę, szare komórki i mięśnie. A z Przemkiem słyszymy się dziś wieczorem o 22:00. Co będzie w Enigmie?
1: Dzisiaj będzie sensacyjnie, tragicznie, będą katastrofy, będą zamachy bombowe i wątki mocno kryminalne. Wszystko to w jednym odcinku Enigmy. Zapraszam.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
7: Dobry design i nowinki zza oceanu.
6: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
7: To nasz plan na życie z klasą.
6: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
8: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Utwór do porannego kołysania, When a Man Loves a Woman i Percy Sledge, a teraz nieco przyspieszymy, nie wiem czy będą skoki, czy podskoki, czy wyskoki, zobaczymy.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: A w zasadzie posłuchamy, bo dzisiaj zobaczymy wyraźny wzrost inflacji i o tym opowie nam Krzysztof Baryna. To będzie podskok, wyskok...
2: To będzie takie drobne hop, ale tak, no prawdą jest, że jak mężczyzna kocha kobietę, jak słyszeliśmy przed chwilą, to inflacja mu nie straszna. Oczywiście. Jak trzeba coś kupić, to trzeba coś kupić.
0: Przypominam, dzień dziecka niedługo.
2: Tak, dzień dziecka właśnie, niedługo, jak państwo chcą. A dzień ojca za jakiś miesiąc, panie, to jeszcze wiesz, a dzień matki był dopiero, to się dopiero dzieje. Ale tak, mówimy o tym, ponieważ dzisiaj Główny Urząd Statystyczny poda pierwsze dane o wzroście cen w Polsce za maj, czyli za ten miesiąc, co właśnie nam się kończy. No widzieliśmy w ostatnim czasie, że ta wojna amerykańsko-irańska może podnosiła nam ceny na stacjach, ale na inflację, generalnie na jakiś skok, tak patrząc całościowo, się to za bardzo nie przekładało. No więc teraz niestety wszystko wskazuje na to, że zaczęło nam się to przekładać.
3: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
2: Mówi Grzegorz Sielewicz, czyli główny ekonomista Colliersa. Specjaliści szacują, że dzisiaj zobaczymy wzrost inflacji z poziomu 3,2 do 3,7, 3,7%. Czyli znajdziemy się już ponad granicą bezpieczeństwa wyznaczaną przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej. Inflacja więc będzie u nas za wysoko, a to oznacza, że ta Rada Polityki Pieniężnej poważnie zacznie zastanawiać się nad podnoszeniem w Polsce stóp procentowych, no czyli także za podnoszeniem rat naszych kredytów.
0: Jak słyszeliśmy, inflacja rośnie między innymi z powodu drożejących paliw. Wszyscy kierowcy z ich powodu cierpią, cieszą się natomiast władze Orlenu.
2: No pewnie, że się cieszą. Koncern opublikował najnowsze wyniki za pierwsze 3 miesiące tego roku. No i okazało się, że w tym czasie Orlen zarobił najwięcej od 3 lat. Pobił wszystkie prognozy. Przez 3 miesiące roku Orlen zarobił, teraz uwaga, ponad 8 miliardów 150 milionów złotych, czyli dokładnie 94% więcej niż rok wcześniej. Myślę, że inwestorów to cieszy. Myślę, że władze Orlenu też to cieszy, bo trwa przecież teraz konkurs na zarząd Orlenu, więc można wykazać się fajnymi wynikami. No kierowców trochę może smucić, bo ten zysk, nie oszukujmy, bierze się z tego, co my na stacjach zostawiamy. Nie dziwi więc to wszystko, że Ministerstwo Finansów nasila teraz dyskusję nad wprowadzeniem tak zwanego windfall tax, czyli podatku od nadmiarowych zysków. Tak tłumacząc wprost, ten windfall to jest taki podatek od tego, że tak zawiało i tak nawiało zysków. No bo rzeczywiście z Bliskiego Wschodu zawiało, cena ropy bardzo mocno wzrosła, no i to też spowodowało, że są wyższe ceny, więc większe zyski koncernów paliwowych. No i stąd pomysł na podatek, żeby Ministerstwo Finansów, żeby skarbówka zabrała Orlenowi to, co teraz ekstra zarobił, no i żeby to przekazać do budżetu państwa na inne ważne rzeczy. Taka dyskusja teraz się toczy. Zobaczymy, to akurat dla inwestorów za dobre by nie było.
0: Ta wojna, która pojawiła się tutaj w kontekście, wpływa też każdego dnia na rynek walutowy. Co tutaj, zawierucha czy flauta?
2: Spokojnie. Zawieruchy już były, jeżeli chodzi o rynek walutowy. Teraz tu akurat już jest w miarę spokojnie. Euro w tej chwili kosztuje 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,88.
0: Jeszcze przed weekendem, czyli przed tym momentem, kiedy pewnie większość z nas zacznie znowu wydawać pieniądze, podsumowanie ekonomiczne dnia, a z nami porannie był Krzysztof Baryna.
2: Jak zawsze przyjemność.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Sara Klasi, temat z produkcji Afryka. 3 minuty brakuje do godziny 8, wtedy kolejna porcja faktów, a co w tych faktach się wydarzy, to
1: żyjemy już meczem, który się rozegra na paryskich kortach, a będą, o właśnie, grały Polki, ale będzie też lekcja musztry.
0: To ja nie wiem, co wolę. Sprawdzę po faktach.
2: Reklama.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Ósma. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Marlena Chudzioł.
1: Nawet 4 dni może potrwać walka z ogromnym pożarem na Mazowszu. Według najnowszych informacji akcja gaśnicza obejmuje już 300 hektarów terenu pod Warszawą. Ogień pojawił się wczoraj w okolicy miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Potem szybko rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego.
18: W tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, jest ona się będzie długo tam paliła.
1: Tak tłumaczył Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk. Wzajemne oskarżenia i złośliwości nadal wymieniane są między członkami rządu i ekipą prezydenta. Najnowsza odsłona dotyczy polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności. Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że Karol Nawrocki nie otrzymał w odpowiednim czasie dokumentu. Komentarz w tej sprawie Donalda Tuska.
19: Prezydent nie jest częścią procesu. Prezydent jest finałem tego procesu i to ciągłe dopominanie się chce więcej jest niepoważne. ważne.
1: Odpowiedź Rafała Leszkiewicza.
20: Czy my musimy się o takie rzeczy dobijać? No, Konstytucja Rzeczpospolitej wyraźnie stanowi w artykule 133, że pan prezydent i rząd współpracują ze sobą w zakresie polityki zagranicznej.
1: Cała rozmowa z rzecznikiem prezydenta jest na rmf24.pl. Na paryskich kortach Rolanda Garrosa dziś wielkie emocje dla krajowych kibiców. Polsko-polski mecz Igi Świątek z Magdą Linet. Opowie o nim Patryk Serwański.
21: Świątek w tej edycji turnieju dwa mecze zamknęła w 2,5 godziny. Linet na dwa zwycięstwa pracowała dwa razy dłużej. Oczywiście faworytką jest trzecia zawodniczka światowego rankingu, no ale Linet to jest ogromne doświadczenie, solidność. Rzadko mamy takie polsko-polskie pojedynki na takim etapie wielkoszlemowych turniejów. No oczywiście, był na przykład ćwierćfinał Janowicz-Kubot na Wimbledonie, ale to już było ładnych kilka lat temu. Ale dziś, no miejmy nadzieję, że będziemy mieli po prostu dużo emocji.
1: To starcie za 4 godziny. Ogólnopolski przegląd musztry klas wojskowych trwa w Zakopanem. Pod Tatry zjechali najlepsi z najlepszych, którzy na co dzień trenują w pocie czoła.
22: U nas treningi wyglądają tak, że mamy je kilka razy w tygodniu, po kilka godzin. Także jest naprawdę ogrom pracy.
23: Ale nogi troszkę bolą po tych przygotowaniach.
24: Tak, najczęściej nadgarstek, często kolana, barki, plecy, nawet głowa.
22: No, bardzo dużo potu trzeba było przelać.
23: Ale warto?
22: Warto, jak najbardziej. Dla takich chwil tutaj nawet samo to, jak się tutaj stoi spod oddziałem, jest grany hymn, naprawdę oddaje to wszystko, to całe poświęcenie i naprawdę warto.
1: Usłyszał w stolicy Tatr nasz reporter Maciej Pałachicki. A kto chce zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, zapraszamy na Plac Niepodległości.
0: Fakty wracają o 8.30, my teraz zaglądamy do pogody. Na razie chłodno, ale jest dobrze, przecież gorąco jeszcze będzie w tym roku. Nie ma się co spieszyć. Ja chętnie na przykład na ten upał poczekam, tak szczerze mówiąc. 9 stopni w Zakopanem teraz, 11, 12 w Warszawie, 12 w Poznaniu, 13, 14 w Trójmieście. Dziś przejaśnienia będą mniejsze i większe i maksymalnie do 24 stopni. Najcieplej ma być na krańcach zachodnich. 4 po 8, przełom maja i czerwca zwykle wypchany jest, napęczniały od wydarzeń kulturalnych, tak po brzegi wypchany. I w tym roku jest podobnie. Będę miał dla was w związku z tym kilka poleceń kinowych, serialowych, propozycji na Dzień Dziecka, taki aktywnie albo nietuzinkowo spędzony. I do gazet zajrzymy, i do Katowic, gdzie mieszka coraz więcej pszczół.
25: Śniadanie mistrzów w RMF Classic od kuchni.
0: Może by tak do stolicy na weekend się wybrać? Nie ma co śnić o Warszawie. Wystarczy tam pojechać, bo sen o Warszawie macie od nas, od RMF Classic i od Czesława Niemena.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Były przed chwilą dźwięki z ukrytego życia, muzyka Jamesa Newtona Howarda, a my teraz w otwarte karty gramy z prasą o kolejnej zbiórce Łatwoganga. Głośno jest, jak się okazuje, nie tylko w mediach społecznościowych. Łatwogang, przypomnę, pojechał i przejechał z południa na północ kraju rowerem i w ten sposób namawiał ludzi do wpłacania pieniędzy, a zbiórka była na terapię genową dla chłopców, dwóch chłopców z dystrofią mięśniową Duchenna. Akcja wywołała w naszym kraju ogromne emocje, jak to zwykle ostatnio w przypadku Łatwoganga, ale też pojawiła się dyskusja o finansowaniu takiego leczenia. Podczas rowerowego streamu udało się zebrać, z tego co pamiętam, 12 milionów złotych, jednak jak pisze Rzeczpospolita, medycy studzą emocje i nadzieje rodziców na to, że ta terapia genowa miałaby być dofinansowywana przez państwo. Powód jest prosty: decyzja Europejskiej Agencji Leków, która nie dopuściła leku do stosowania w Unii, uznając, że nie wykazano jego dostatecznej skuteczności. Więcej o ten temat w Rzeczpospolitej przeczytacie. A ja mam dla was jeszcze świetną historię do czytania na weekend z działu Historia Tygodnika Powszechnego. Lopek i kropka to jest tytuł tekstu, którego bohaterem jest Kazimierz Krukowski, czyli słynny Lopek. Jedna z największych gwiazd przedwojennego kabaretu. Pochodził z zasymilowanej inteligenckiej rodziny z Łodzi, a początkowo kształcił się jako śpiewak operowy. Na scenę trafił trochę przypadkiem i dopiero kabaret Qui pro quo przyniósł mu przełom. To właśnie tam, w postaci nieporadnego kombinatora w za dużym nieco płaszczu, Lopka znalazł właśnie bohatera, którego pokochała cała Warszawa. W czasie wojny artysta przeszedł bardzo długą drogę od teatru w sowieckiej strefie przez armię Andersa, po emigrację. Do Polski wrócił dopiero w 1956 roku i znowu stanął na scenie, ale do końca życia pozostał kronikarzem przedwojennego humoru i przypominał światu, jak przestał istnieć razem z wybuchem wojny. Przypominał o tym świecie. Historia do przeczytania Kazimierza Krukowskiego. W Tygodniku Powszechnym więcej faktów i opowieści na ten temat znajdziecie. A u nas teraz czas na powrót do muzycznych opowieści. Za chwilę czekolada, wcześniej Łukasz Pieprzyk, a już teraz opera Suwasz i Evangelis.

0: Łukasz Pieprzyk i muzyka do Legionów. To za nami, a przed nami w śniadaniu mistrzów kolejni goście: Jacek Cygan i Natalia Ryba. Dzień dobry.
1: Cześć i czołem, Łukaszu.
2: Dzień dobry, witamy się. Wpadliśmy na poranek, fajnie tutaj gościć jak zawsze. Chcemy trochę opowiedzieć o tym, co będzie się u nas dziać, bo będzie się dziać.
1: Będzie. Szykuj świeczki, szykuj tort, bo będziemy celebrować urodziny. No, chyba jednej z ostatnich wielkich legend Hollywood, Clint Eastwood. Czy masz swój ulubiony film Eastwooda?
0: Mam ich sporo. Trudno wybrać. Unforgiven? Brudny Harry jednak chyba. Nie no, nie mogę tak wybrać, to się tak nie da, ej.
2: Tak, no ja bym zdecydowanie powiedziała, że Dobry, Zły i Brzydki. Dla mnie to jest taka absolutna, ikoniczna jego postać, która dużo zrobiła w ogóle w historii kina. Ale też, jeżeli chodzi o historię kina, to na pewno na jej kartach zapisuje się reżyser Guy Ritchie, który wraca na duże ekrany z filmem Zawodowcy.
1: Pogadamy też o Magnusie Van Hornie, czyli człowieku, który nam utarł już się z takim mistrzostwem kina europejskiego, a który teraz wchodzi w kino szersze, ponieważ będziemy mówić o jego anglojęzycznym debiucie. No i my czekamy.
2: Pomówimy też o jednym z najbardziej interesujących połączeń muzycznych ostatniego czasu. Artystka popowa Ray wydała single z Hansem Zimmerem, czyli mistrzem muzyki filmowej.
1: I stawiamy tutaj znak towarowy, że jako pierwsi obstawiamy, że to może być ten duet, który wykona numer do nowego Jamesa Bonda.
2: Dokładnie. Słyszymy się już w sobotę od 15.
1: Do usłyszenia.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Fryderyk Chopin, Walc des Dur, opus 64, to za nami, spotkanie z klasyką w Śniadaniu Mistrzów. Co NATO określa jako nierozważne zachowanie Rosji? Co wydarzyło się w barażowym meczu ekstraklasy piłkarską między wieczystą Kraków a Polonią Warszawa? Tego dowiecie się za moment z faktów RMF Classic o 8.30, a potem mam dla was świeżutki, pachnący nowością, singiel z premierowego albumu McKee, czyli Paula McCartneya. Który to już album, która to już opowieść, ale to ponoć jedna z najbardziej osobistych opowieści Sir Paula.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%.

0: Zbliża się 8.30, czas na wieści z kraju i ze świata, czyli fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, które dziś przygotowuje dla nas Marlena Chudzioł.
1: NATO potępiło, cytat, nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony przeciw wszelkim zagrożeniom. To reakcja po upadku rosyjskiego bezzałogowca na 10-piętrowy budynek mieszkalny w mieście Gałacz na południowym wschodzie Rumunii. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii napisało w oświadczeniu, że domaga się podjęcia kroków w celu przyspieszenia przekazania Rumunii środków walki z dronami. Strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego zostali wysłani do akcji gaśniczej na Mazowszu. To 25-osobowy moduł GFFF, Ground Forest Firefighting, przeszkolony w gaszeniu pożarów lasów bez użycia ciężkiego sprzętu.
2: Tuż przed godziną 22 ukompletowany moduł miał odprawę z kadrą kierowniczą, po czym nastąpił wyjazd do punktu przyjęcia siły środków na Mazowszu. Po godzinie 2 w nocy strażacy dotarli do punktu przyjęcia siły środków, rozpoczęli przygotowywanie kompletowania sprzętu, a następnie udali się do działań, które prowadzą do tego momentu na wyznaczonym odcinku działań gaśniczych.
1: Mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Aż 5 goli padło wieczorem w barażu między Wieczystą Kraków a Polonią Warszawa. Wieczysta od 45 minut grała w osłabieniu, ale po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Diermanowicz, ale i tak wygrała 3-2 i awansowała do finału baraży. Nie pomógł głośny doping kibiców Polonii. Polonia drugi sezon z rzędu odpada w półfinale baraży o PKO BP Ekstraklasę. Rok temu byli gorsi od Wisły Płock. W finale na Wieczystą czeka Chrobry Głogów.
0: A my czekamy już na kolejne wieści z kraju i ze świata, czyli na fakty. O 9:00 wróci do nas z nimi Marlena Chudzio. Ciepło dziś będzie na zachodzie kraju, trochę chłodniej na wschodzie. Teraz 14 stopni w Zielonej Górze, 11 w Warszawie, 9 w Lublinie. Najwięcej przejaśnień na południu nam się szykuje, a najwięcej chmur obecnie, patrzę na mapę, na Suwalszczyźnie. Piątek bez deszczu, tak się zapowiada, z mniejszymi i większymi przejaśnieniami. Legenda wraca do nas, muzyczna, z najbardziej chyba osobistą płytą od lat. Paul McCartney dzisiaj premierowo wydaje album The Boys of Dungeon Lane. To pierwsze premierowe wydawnictwo od prawie 6 lat. Jak sam autor mówi, podróż do dzieciństwa w powojennym Liverpoolu. Wśród singli Days We Left Behind. I ten właśnie singiel właśnie teraz zagramy, a na płycie znajdziecie m.in. duet Macki z Ringo Starrem. Przyznam, że bardzo polubiłem ten utwór. Dlatego pojawia się w Śniadaniu Mistrzów.

0: Wybrzmiały dźwięki z Gry o Tron. 8:38 tymczasem nam się zrobiła. Śniadanie mistrzów nieustająco trwa.
1: Co słychać w Katowicach?
0: To proste, to słychać. Słychać pszczoły, bo Katowice stawiają na pszczoły, jak się okazuje. Od kilku tygodni w różnych częściach miasta działają tam miejskie ule, nowe. Są też nowe domki dla pszczół, murarek. Ule czy domki to nie tylko element ekologicznej edukacji, ale też realne wsparcie miejskiego ekosystemu, zapewnia Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach.
2: Dzisiaj takich uli mamy już 9 i wszystkie są zlokalizowane w miejscach związanych z użytecznością publiczną, co też jest takim dobrym przyczynkiem do przypominania mieszkańcom o znaczeniu tych pożytecznych owadów dla naszego miejskiego ekosystemu. Do tego pszczelego zasobu mieszkaniowego dochodzą przecież też i domki dla zapylaczy, często ustawiane zresztą w lokalizacjach wskazywanych nam przez mieszkańców w ramach katowickiego zielonego budżetu. No a musimy pamiętać, że pszczoły są niezwykle ważnym elementem tego miejskiego ekosystemu, bo dzięki nim możliwe jest zapylanie wielu gatunków roślin, a tym samym zachowanie bioróżnorodności.
0: Gdzie te nietypowe miejsca na domki, na ule się znajdują?
2: Po dwa ule mamy zlokalizowanie na terenie basenów Brynów i Zadole. Mamy też trzy ule na dachu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dwa ule z kolei zlokalizowane są na terenie obiektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy Milowickiej. A więc widzimy, że różnego rodzaju przestrzenie publiczne. Warto pamiętać, że w okresie letnim w każdym z tych uli mieszka około 50 000 pszczół.
0: No to dużo nowych mieszkańców jest, mieszkanek. Katowice, jak słyszycie, z zapylaczami chcą być i są. Za pan brat.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: To piosenka chyba też dla tych, którzy zostali sami w domu z taką komendą. Posprzątaj w domu i zostali z tym wszystkim sami po wyjściu części pozostałej rodziny. All by myself. Celine Dion na 9 minut przed godziną 9. Nie musicie sami wybierać z propozycji premierowych, serialowo-filmowych, bo ja tutaj dla Państwa taki mały skrót i wybór przygotowałem. Mamy kino akcji, trochę przygód, sporo dobrej rozrywki od dzisiaj w kinach, a skoro rozrywka, to na przykład Zawodowcy. Klasyczny Guy Ritchie to jest Dług, Prywatna wyspa, Ekipa do zadań specjalnych, która musi sprawę załatwić po swojemu. Zawodowcy od dzisiaj w dużych kinach i pewnie w części kin studyjnych również. A jeśli wolicie familijną opowieść, to jest propozycja Co się zowie drzewo magii. No, to może być premiera dla was, rodzinnie, a do tego na Dzień Dziecka super przygoda dla małych i dużych, czyli Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Ten duet niezawodny, mam nadzieję ciągle, powraca na duży ekran. Są jeszcze niesamowite przygody Skarpetek 3, czyli polska animacja na podstawie serii bestsellerowych książek. Tyle w kinach z wyboru mojego, a jeżeli chodzi o seriale, ostatni odcinek alternatywnej historii zbrojeń kosmicznych opowieści o kolonizacji Marsa, ja sam przyznam, bardzo lubię, czyli For All Mankind dzisiaj, ale spokojnie, jeżeli rozlubowaliście się właśnie w tej opowieści, to jeszcze inna premiera dzisiaj jest. Star City to takie For All Mankind, tylko w ramach radzieckiego programu kosmicznego. Sprawdzimy, czy to dobre. Pewnie będę za jakiś czas o to pytał Kasiczek i Kominiarczuk. Ja sam jeszcze na pewno zerknę do produkcji, co się zowie, serialowej Spider Noir. To taka historia o Spider-Manie w klimacie lat 30. ubiegłego stulecia, klimacie noir. I uwaga, Nicolas Cage w roli głównej. Tak, nic nie pomyliłem. Taki Spider-Man noir nam się robi. Jak to wyszło, to sprawdzać pewnie będę, a o seriale na pewno dopytam jeszcze dzisiaj Kasię Czajkę-Kominiarczuk. Po 9:00 obiecała, że się u nas pojawi.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: fragment z klasyki Taniec cukrowej wróżki Piotra Żajkowskiego z Dziadka do Orzechów na 3 minuty przed 9:00. Za chwilę kolejna porcja faktów, a w nich sprawdzimy, jak wygląda walka strażaków z potężnym pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim i mińskim.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Po reklamie.
7: 9:00, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic, Warszawa. Marlena Chudzio.
8: Ponad 800 osób walczy z pożarem terenów leśnych na Mazowszu w powiecie wołomińskim i mińskim. Na miejscu jest też prawie 250 samochodów strażackich, powiedział w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin? Dni?
10: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni, natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony taki geometryczny ten pożar, czyli jego obrys zostanie opanowany.
9: Będą kolejne ewakuacje, czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
10: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczna.
8: Takie dane przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ogień pojawił się wczoraj po 13:00. Przez wiatr zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Ukrainie protest wobec nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, ustalili nasi dziennikarze. UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, to działająca w latach 40. formacja wojskowa, która jest odpowiedzialna m.in. za mordowanie Polaków w trakcie rzezi wołyńskiej. Krzysztof Berenda ustalał, jak dokładnie wyglądała reakcja naszej dyplomacji.
11: Jak ustaliłem wczoraj, doszło do spotkania polskiego wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Jasno wyraził tam sprzeciw wobec takiej decyzji i jasno wyraziliśmy, jak bolesne to jest dla Polaków, a przede wszystkim jaki gniew wywołuje to w Polsce i jak mocno zniechęca wielu Polaków do Ukrainy w tym trudnym wojennym czasie, a to jest niestety najlepszym możliwym prezentem dla Rosji i dla Putina.
8: Rosyjska armia przeprowadziła atak dronami na turecki statek handlowy zmierzający z obwodu odeskiego do Turcji. Wybuchł na nim pożar. Dwie osoby zostały ranne, poinformowały ukraińskie siły morskie. Czy wizerunek prezydenta Donalda Trumpa znajdzie się na banknocie o nominale $250? Minister skarbu USA Scott Bessent potwierdza, że prace trwają, ale wymagałoby to zmiany prawa, bo żadna żyjąca osoba nie pojawiła się na amerykańskiej walucie od 1866 roku. A dlaczego $250? W tym roku Stany świętują jubileusz 250 lat od powstania USA.
7: Kolejna porcja faktów od Marleny Chudzio już za niecałe pół godziny o 9:30. A my teraz zerknijmy, co dzieje się i co wydarzy się w najbliższych godzinach w pogodzie. Mamy ostatni piątek maja. Na razie to dość chłodny piątek, od 11 do 15 stopni. 11 w Lublinie, 13 w Warszawie, 15 w Trójmieście. A maksymalnie dzisiaj spodziewajcie się 24 stopni. To głównie na zachodzie i tam też sporo przejaśnień. Chmur najwięcej na północnym wschodzie naszego kraju. Sobota, czyli jutro, będzie burzowa, w niedzielę do 27 stopni. 3 minuty po 9. Dzisiaj Dzień Działacza Kultury mamy. No to działam kulturalnie do 10. Obiecuję. Podpowiem kilka miejsc, które warto odwiedzić, na przykład w Dniu Dziecka. Przypominam rodzicom Dzień Dziecka już w poniedziałek, a w weekend bardzo wiele imprez organizowanych przez miasta i miasteczka z tej okazji. Będzie też zapowiedź kolarskiego święta, czyli Tour de Pologne. Znamy już trasę wyścigu tego Tour. No to sprawdzę, gdzie będziemy Tour oglądać i gdzie będziecie mogli spotkać kolarzy. A dzisiaj także Dzień Sąsiada. I to jest temat ważny do rozmowy. Seriale na przykład z takim sąsiadem, sąsiadką mogą być świetną propozycją do rozmowy. Kilka propozycji serialowych na weekend wam już podałem, a kolejne w rozmowie z Kasią Czajką-Kominiarczuk do dyskusji także z sąsiadem jeszcze przed 10:00.
12: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
7: No albo o Rockim możecie porozmawiać. Rocky to był film. A potem może z sąsiadem umówić się na wspólne bieganie. Byle nie na sparing. 4 po 9, cześć.

0: polowanie.
1: Muzyka Steven Price, to za nami w Śniadanie Mistrzów, a przed nami liczenie. Są tacy, którzy liczą na to, że trasa Tour de Pologne tegorocznego przejedzie przez ich miasto i będzie można najsłynniejszych kolarzy z europejskiej czołówki zobaczyć na własne oczy. Znamy już trasę 83. turu. Wyścig wystartuje 3 sierpnia w Gdyni, a finisz zaplanowano 6 dni później w Wieliczce.
2: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
1: Kolarze rozpoczną rywalizację w Tour de Pologne na Pomorzu. Pierwszy, najdłuższy etap prowadzi z Gdyni do Koszalina. Będzie miał aż 234 km. Tour wraca w te rejony po ponad 2 dekadach, a dla dyrektora wyścigu Czesława Langa będzie to pewnie podróż sentymentalna przez rodzinne strony. Po etapach w Szczecinie i Zielonej Górze rywalizacja ma się przenieść w góry. Kluczowe będą finisz w Karpaczu i królewski etap w Bukowinie Tatrzańskiej, choć na tym razem krótszej, bardziej dynamicznej trasie. O końcowym triumfie w Tour de Pologne może zadecydować ostatni dzień wyścigu, a to będzie jazda indywidualna na czas wokół Wieliczki. Zanim jednak wystartują mężczyźni na trasach Lubelszczyzny, rywalizować mają kobiety. Trzyetapowy Tour de Pologne odbędzie się między 24 a 26 lipca z finałem w Lublinie.

0: Gustavo Santaolalla z Księgi Życia, The Book of Life. Temat główny, 19 minut po 9 tymczasem.
1: Pluszowe śniadanie mistrzów.
0: Nieustająco ciągle jeszcze mam niedosyt, zbieram wasze historie pluszowe, pluszakowe, opowieści z dzieciństwa i nie tylko z dzieciństwa, o zabawkach tych do przytulania, bardzo różnych, bo nie tylko o misie chodzi. No i Marzena przesłała idealną historię prawie 20 lat temu, podczas rodzinnych wakacji w Bieszczadach. Trafili na jarmark z loterią, 4-letnia córka wygrała wtedy nagrodę i to był ekspres do kawy. No i kiedy wygrała, to się rozpłakała, bo przecież ona chciała pluszowego misia. Pluszowego misia. Na szczęście nagrodę udało się zamienić i zamiast ekspresu miś pojechał do domu. Miś, który ma dziś ponad 20 lat i nadal jest, jak pisze Marzena, z właścicielką. Piękna to historia i piękne zachowanie tych, którzy loterię organizowali. Jak okazuje się, można się czasami tak ułożyć, że się wygra, co się chce od nas. Jeszcze miś kolejny dołączy, niech służy przez kolejne lata. Taki miś z logo RMF Classic na białej koszulce. No a wy, jeśli macie swoje misiowe historie, którymi jeszcze chcecie się podzielić, to jeszcze parę misiów mam, chętnie się nimi dzielić będę. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Czekam na wasze pluszowe opowieści.
1: Pluszowe śniadanie misiów.

0: Coraz bliżej do spotkania w samo południe, tak już można nazywać spotkanie Magdy Linet i Igi Świątek w czasie French Open, to za chwil parę i będziemy się temu przyglądać w faktach, a zapowiedź już za moment od Marleny Chudzio w najbliższych faktach o 9.30. Także ważne przypomnienie dla kierowców, którzy za kilka dni za łamanie przepisów ruchu drogowego mogą zapłacić więcej.
1: Reklama. Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
9: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Zbliża się 9:30, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. Tak napisała na platformach internetowych szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak dodała, Komisja przygotowuje 21 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji. Sprawę skomentował także Radosław Sikorski. Niezależnie od tego, czy było to celowe, czy wynik nieudolności, Rosja jest nadal niebezpieczna i musimy się przed nią bronić, stwierdził polski minister spraw zagranicznych. W środę kierowców czekają wyższe kary za łamanie przepisów ruchu drogowego. Chodzi o dozwoloną prędkość. Pojawi się zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. A więcej o tym w faktach za pół godziny. Jak w Westernie w samo południe spotkają się Magdalinet i Iga Świątek podczas French Open. Zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans meczów 1-1. 3 lata temu w Pekinie wygrała Świątek, była wtedy na szczycie. Ostatnio w marcu w Miami lepsza była Linet. Teraz mówi:
2: nie mam tak naprawdę nic do stracenia, bo ten poprzedni mecz, tak naprawdę już dawno o nim zapomniałam i to będzie zupełnie nowy mecz w zupełnie nowych warunkach.
1: Pierwszy polsko-polski pojedynek singlowy we francuskim Wielkim Szlemie.
0: No w zasadzie obie panie mogą sobie śpiewać przed spotkaniem: nie mam nic do stracenia.
1: Jedno jest pewne, wygra Polka.
0: O, i to jest układ sił, który bardzo mi się podoba. O 10:00 wracają fakty, w nich oczywiście usłyszycie Marlenę Chudzio. Teraz zerkamy na pogodowe mapy. Co nas czeka do końca miesiąca pogodowo? Trochę chmur dzisiaj, trochę słońca, lekki wiatr i maksymalnie 24 stopnie, ale to głównie na zachodzie kraju, na wschodzie będzie trochę chłodniej. Jutro deszczowo, na południu i w centrum i do 23 stopni, a w niedzielę cieplej. Do 26-7 stopni miejscami deszcz. Nad morzem z kolei sporo słońca, a teraz od 11 do 16 stopni. Klasyka nas będzie teraz posilać. Wolfgang Amadeusz Mozart i jego klasyk Eine kleine Nachtmusik, a potem zapowiedź tego, co już w wielu miejscach kraju czeka nas w ten weekend. A to będą różnego rodzaju spotkania, imprezy z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

0: Pięknie, pięknie, zawsze pasuje. Eine kleine Nacht Music i pan Mozart i 9.38 już, no i pasuje się już przygotowywać do Dnia Dziecka, drodzy rodzice, prezenty kupione, te, które spełnią marzenia waszych pociech, mam nadzieję, że tak, ale można w ramach prezentu po prostu razem rodzinnie się gdzieś wybrać, szczególnie, że w wielu miejscach kraju różne wydarzenia z tej okazji, już w ten weekend wystawy, otwarte pikniki miejskie, spotkania, takie jak choćby w Krakowie, w Centrum Kongresowym MAIS w niedzielę przed południem, tam to miejsce kongresowe zamieni się w Centrum Zabawy, Kultury i Edukacji. To jest propozycja dla całych rodzin. A na niedzielną wyprawę można też wybrać się na przykład do Ciechanowa, do Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
1: Z okazji Dnia Dziecka Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza dzieci wraz z rodzicami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Będą szranki i konkury, będzie możliwość zagrania w szachy, omnibus regionalny, akcja Szukanie Puzli w Stogu Siana, warsztaty mennicze, warsztaty archeologiczne, a także warsztaty pod tytułem W pracowni alchemika poświęcone medycynie XVI wieku. To już dla dzieci nieco starszych. Również tego dnia dzieci będą mogły zwiedzić bezpłatnie wszystkie wystawy z przewodnikiem w naszym Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.
0: Ja bym bardzo chętnie wziął udział w szukaniu puzli w Stogu Siana, ale jak rozumiem, to tylko dla dzieci. Zapraszała na te spotkania Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Rozmawiał z nią Kamil Puternicki. A 1 czerwca Śniadanie Mistrzów też będzie w pięknej odsłonie. Naukowy Dzień Dziecka dla was przygotowujemy i chyba mogę już zdradzić, że naszym gościem przez dzień cały będzie człowiek, który jak napisze książkę, to od razu zostaje mianowana mądrą książką roku i wybierana na taką. Adam Mirek, świetny człowiek, będzie opowiadał o tym między innymi, kim sam chciał być jako dzieckiem, bo na pewno nie popularyzatorem nauki.
2: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
0: Poniedziałkowy poranek zapowiada się radośnie. Happy Together, The Turtles.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
8: Mediamarkt.
7: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Po reklamie.

0: ze źródełka klasyki w RMF Classic zaczerpnęliśmy Peer Gynt i Edvard Grieg oczywiście, a z nami piątkowo Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Dziś proponuję ci plotki, ploteczki, Kasiu, i ciekawostki, które jutro będziesz rozwijać w uniwersum RMF Classic. Po pierwsze, Strefa Gangsterów, jeden z moich ostatnio ulubionych seriali, będzie strefą wolną od Toma Hardiego.
1: Tak, rzeczywiście jesteśmy w świecie plotek, bo jedną potwierdzoną informację mamy taką, że Tom Hardy nie będzie już więcej grał w Strefie Gangsterów, został zwolniony z serialu. To się niesłychanie rzadko zdarza, bo rzadko zwalnia się aktorów z serialu, a jeszcze rzadziej zwalnia się jedną ze swoich głównych gwiazd. Dlaczego się to stało? Mamy takie głosy, że w tle dochodziło do konfliktów, że współtwórcy serialu grozili odejściem, ale żadnej pewności nie mamy. Jedną pewność mamy taką, że Tom Hardy zagrał we swoich wszystkich scenach w drugim sezonie. Więc na pewno drugi sezon serialu pozostanie bez zmian. Czy będzie sezon trzeci, co będzie w sezonie trzecim, to zależy już od woli, i kreatywności producentów.
0: To jeszcze jedna ciekawostka. Kiedy wydawało się, że Peaky Blinders po serialu i po filmie to już zamknięta historia i że trzeba się żegnać, to okazuje się nagle, że wcale niekoniecznie.
1: Tak, zdecydowanie scenarzysta Steven Knight nie jest się w stanie pogodzić z tym, że może należałoby już odejść ze świata Peaky Blinders. W związku z tym po filmie będziemy mieli kolejny serial o kolejnym pokoleniu gangsterów z Birmingham. Tym razem już nie Tommy Shelby, tym razem już jego synowie będą musieli sobie poradzić ze swoją gangsterską karierą i ze wszystkimi problemami, które się z tym wiążą. Netflix wierzy w ten serial, zamówił 2 sezony, więc jeszcze dużo czasu spędzimy z tymi bohaterami. No i wygląda na to, że wszystko zależy od tego, czy my ich pokochamy, czy się do nich przekonamy, ale wygląda na to, że my też nie jesteśmy do końca gotowi, żeby porzucić ten gangsterski świat, tą wspaniałą modę, i te wszystkie konflikty, które rządzą tą rzeczywistością.
0: Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, świat seriali rządzić będzie jutro u nas po 13 w uniwersum, które Kasia poprowadzi.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
3: Take a little walk to the edge of town. Go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks.

0: No już nie idę, piraci, już odchodzę, no. Oddalam się na z góry ustalone pozycje Piraci z Karaibów na puentę piątkowego śniadania.
1: Zostań. Będzie mi miło. Łukasz się zawiesił, proszę państwa.
0: Cisza,
1: ale
0: milczeniem
1: widzę,
0: jest. Nie, bo ja muszę. Bo ja mam swój własny plecaczek, z którym też muszę udać się.
1: Dobrze, to my będziemy pakować taki nasz radiowy plecaczek, proszę państwa, w naszej zabawie. Plecak pełen pomysłów.
0: Ciekawe, co Kasia śpiewa, jak pakuje plecak. To państwo może państwu zdradzi, co nuci. O 10:00 fakty.
2: Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Po reklamie.
8: Jest 10:00, Marlena Chudzia jest z nami przed mikrofonem, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
9: Pożar się nie rozprzestrzenia, objął 300 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 820 ratowników. Oprócz strażaków są również policjanci, pracownicy nadleśnictwa oraz żołnierze. To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w szkole w Międzylesiu na Mazowszu. Wczoraj zapalił się las w powiecie wołomińskim. Potem ogień szybko rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego.
10: Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 826 ratowników. Oni realizują zadania na 5 odcinkach bojowych, właśnie dogaszając te zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym, budując magistrale wodne, tak by poza ten obszar pożar się już nie rozprzestrzenił.
9: Mówił komendant główny PSP Wojciech Kruczek. W szkole w Międzylesiu nauczyciele i mieszkańcy zorganizowali specjalną strefę, w której służby mogą odpocząć, napić się wody i zjeść ciepłe posiłki. Dzisiaj kluczowe rozmowy premiera Węgier Petera Madziara z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Chodzi o odblokowanie przez Brukselę pieniędzy z funduszy, które zostały wstrzymane za czasów rządów Viktora Orbana. Katarzyna Szymańska-Borginą.
11: Węgry chcą zabezpieczyć przede wszystkim 10 miliardów euro z KPO, ale termin na ich wykorzystanie mija w sierpniu. Komisja Europejska sugeruje więc skupienie się na grantach, co może oznaczać utratę 4 miliardów euro pożyczek. Z odblokowaniem 20 miliardów euro z funduszy strukturalnych nie ma pośpiechu. Sprawa jest uzależniona od reform sądownictwa i praw mniejszości. Pieniądze dla Węgier są nieformalnie powiązane ze zgodą Budapesztu na negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Bruksela chce, by Peter Madziar odblokował pierwszy dział negocjacyjny w czerwcu, a potem szybko wszystkie kolejne. Viktor Orban blokował te rokowania, zarzucając Ukrainie, że łamie prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. To może być trudna rozmowa, bo Peter Madziar w tej kwestii ma stanowisko dosyć podobne.
9: Zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Taka zasada będzie obowiązywać od środy. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, a z drugiej strony wywołuje wątpliwości także prawników. To przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
12: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń, no ale trzeba też tak naprawdę zawsze patrzeć na koniec. Bo często utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń, prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
9: Listę wykroczeń, za które nie będzie można zlikwidować punktów karnych, biorąc udział w szkoleniu, publikujemy na rmf24.pl. Sejm przyjął projekt tzw. ustawy łańcuchowej. Za przyjęciem przepisów była zdecydowana większość posłów. Przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu. Wszystko na to wskazuje, że Sejm opuściła ustawę, zawierająca zawierająca uwagi, które prezydent zgłosił w swoim projekcie. Chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa. Na koniec inflacja w Polsce, która zaskoczyła. Zamiast mocno wzrosnąć, lekko spadła. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie pierwsze wyliczenia za maj. Okazało się, że inflacja wyniosła 3,1%. Ekonomiści tymczasem szacowali, że wzrośnie nawet do 3,7%.
8: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 11:00. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Pogodny i słoneczny mamy piątek, niemal w całej Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie miejscami, na wschodzie okresami większe, tam po południu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy miejscami na północy i na wschodzie, zachodni i północno-zachodni. 9:55, Katarzyna Chnat. Dzień dobry. Po energicznym poranku teraz nieco zwalniamy i zaczynamy program pełen zagadek podróżniczych. W zabawie plecak pełen pomysłów RMF Classic. Będziemy podróżować, tak wirtualnie, będziemy opowiadać o ciekawym kraju i zachęcać Was do opowieści o swoich turystycznych odkryciach. Do tego mamy ciekawe informacje kulturalne i sporo dobrej muzyki. Już za chwilę motyw ze ścieżki dźwiękowej do filmu Teoria Wszystkiego, a teraz Trwał Walkirii Ryszarda Wagnera zabrzmi. To będzie wykonanie orkiestry Clevelandzkiej, którą poprowadzi George Sell.

0: To była muzyka z filmu Teoria Wszystkiego w RMF Classic, 13 minut po 10. A ja mam taką swoją teorię na życie, że tak się z wami podzielę, iż każdego dnia szukam jakiejś ciekawej myśli przewodniej, małego celu do zrealizowania albo czegoś, co będzie dla mnie motywacją. A jak nie znajduję niczego na początku dnia, to przynajmniej na końcu zastanawiam się, co dobrego się wydarzyło albo czego się nauczyłam o sobie bądź o innych. Więc jeżeli do tej pory się nad tym nie zastanawialiście, to może od dzisiaj warto. A przy okazji zachęcamy do podróży dalszych i bliższych, bo one zawsze czegoś nowego uczą. Dzisiaj do 14 będę opowiadać o pewnym kraju, którego nazwę trzeba odgadnąć, by móc zawalczyć o praktyczny podróżny plecak, do którego dorzucimy jeszcze trochę naszych radiowych gadżetów. A w drugim pytaniu, które znajdziecie w naszym konkursowym formularzu, prosimy, żebyście zarekomendowali inne miejsce, które według was warto zwiedzić. Może właśnie takie, które skłoni nas do jakichś refleksji i przemyśleń na temat naszego życia? Naszą konkursową wskazówkę na dzisiaj przedstawię jeszcze w tej godzinie przed 11, więc bądźcie uważni. A formularz i szczegóły naszego konkursu znajdziecie na rmfclassic.pl. Zapraszam.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Na międzyczasie oczywiście gramy najpiękniejszą muzykę filmową. Już za chwilę u nas Stas Atlasu Chmur, a teraz piosenka, którą znacie między innymi z filmu Nothing Hill.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Prezentowałem Jerzemu Hoffmanowi piosenkę, to on mówi, co to jest? Tak jak lele, belelele, belelele.
3: Mówisz o dumce
2: nie nad basen, się,
3: co? Tak?
2: Belelele to jest, belelele.
3: Belelele?
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś.
14: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po reklamie.
1: RMF Classic. Twoja domowa filharmonia.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Jeśli szukacie ciekawego wydarzenia, które łączy film, teatr i książkę, to warto wybrać się na trwający jeszcze w Zielonej Górze Cozy Film Festival. Patronami wydarzenia w tym roku są Andrzej Wajda i Ewa Dałkowska oraz od wielu, wielu lat niezmiennie Maciej Kozłowski, bo od niego wszystko się zaczęło. Opowiada dyrektor festiwalu dr Andrzej Buk.
2: On w dużej mierze wynika i cały czas i wynikał z biografii artystycznej Kozłowskiego, czyli te dwa elementy, ta stygmatyzacja gatunkowa, czyli kino akcji. On najczęściej był, jeżeli chodzi o kino, o film obsadzany, czyli tak zwane gatunkowe, czyli gangsterskie, jak to chcą inni, czy kryminalne, no i role drugoplanowe, bo on też jakby to była jego dominanta i wtedy ja taki pomysł na ten festiwal wymyśliłem.
1: A podczas festiwalu będą rozmowy, spotkania z zaproszonymi gośćmi i oczywiście pokazy filmowe. Cozy Film Festival potrwa w Zielonej Górze do 30 maja. Tymczasem 11 czerwca w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci zmarłego niedawno w marcu Wiesława Myśliwskiego, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich prozaików, twórcy literatury, która z codzienności potrafiła wydobyć wymiar niemal metafizyczny. Był również cenionym dramaturgiem i autorem sztuk teatralnych. Jego proza łączy epicki rozmach z intymnością kameralnej, snutej opowieści, a jego język uznawany jest za jedno z największych osiągnięć polskiej literatury powojennej. Wiesław Myśliwski. Spotkanie z mistrzem 11 czerwca o godzinie 18 w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie przy Placu Krasińskich 3/5. To spotkanie poprowadzą prezeska wydawnictwa Znak Dominika Kozłowska i wieloletni redaktor Znaku Jerzy Ilk. Więcej o tym przeczytacie na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W notowaniu 550 listy prowadzą
1: miejsce trzecie
2: Volker Bertelmann, Hauszka i muzyka do filmu Ballada o drobnym karciarzu.
1: Miejsce drugie
2: muzyka Hansa Zimmera do drugiej części Dune'y.
1: Miejsce pierwsze.
2: Od wielu tygodni numerem jeden pozostaje Ennio Morricone i jego muzyka do filmu Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Utwory w poczekalni odnajdziecie na rmfclassic.pl i pod tym samym adresem możecie głosować. Notowanie główne w niedzielę od 18. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie płatne.
3: Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu Erste Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu Erste Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfclassic.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

Kwadrans przed 11. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową i do niej teraz wracamy. Za chwilę u nas jeden z naszych klasyków, czyli muzyka Jana Tiersena z filmu Amelia i mała muzyczna podróż do Paryża. A teraz historia astronauty, który próbuje uratować Ziemię, będąc sam w kosmosie. Chodzi o projekt Hail Mary, czyli jedna z najnowszych produkcji filmowych. Mamy muzykę z tego filmu i posłuchamy teraz fragmentu. To piosenka, którą śpiewa Harry Styles.

0: paryskie kafejki zwiedzaliśmy z Amelią przy muzyce z filmu pod tytułem Amelia. A gdzie dzisiaj wyruszymy w naszej zabawie podróżniczej RMF Classic? Wszystko okaże się już za moment. Czas na naszą konkursową wskazówkę.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: Dzisiaj zabieram Was do pięknego, ciepłego i odległego od nas kraju. Choć językiem urzędowym jest tam portugalski, to jedną z mniej znanych ciekawostek jest fakt, że kraj ten ma największą populację osób pochodzenia japońskiego poza Japonią. A co wrzucamy do plecaka jadąc tam? No z pewnością potrzebny będzie paszport. A ponadto przyda się lekki płaszcz przeciwdeszczowy, bo tropikalne ulewy potrafią pojawić się tam nagle, nawet w środku słonecznego dnia. To taka wstępna wskazówka i podpowiedź, zatem już wiecie, gdzie pakujemy nasz dzisiejszy bagaż, do jakiego kraju? To jest pytanie konkursowe i koniecznie wypełnijcie formularz, odpowiadając kreatywnie na drugie pytanie, w którym chcemy, żebyście opisali inne miejsce, które możecie nam polecić jako cel wakacyjnych podróży. Szczegóły konkursu znajdziecie oczywiście na rmfclassic.pl, a niebawem u nas pojawią się kolejne konkursowe wskazówki. Natomiast na finał zapraszam o 13.30.
1: Plecak pełen

0: Arię z opery Rinaldo Handla grała Sinfonia Warszawia, a solo na oboju wykonał Albrecht Mayer. U nas Marlena Chudzio, solo w Faktach o 11 już za chwilę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Jest 11, czas na najświeższe fakty. RMF Classic ma je dla nas Marlena Chudzio.
19: Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego. Powodem jest decyzja Wołodymyra Zełenskiego w sprawie nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
20: To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, mordowali Polaków, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA i z wielkim smutkiem to przyjąłem.
19: Nawrocki zamierza zawnioskować o odebranie odznaczenia podczas posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego 8 czerwca. W pomoc strażakom zaangażowali się mieszkańcy Międzylesia. Od wczorajszego wieczora strażacy, wojsko i policja walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Z ogniem walczy ponad 800 strażaków, 250 pojazdów, a także śmigłowiec Black Hawk, dromadery i drony, które analizują rozprzestrzenianie się pożaru. Zajęcia w tutejszej szkole w Międzylesiu zostały dziś odwołane i zorganizowano tu strefę dla służb, w której strażacy walczą z ogniem i mogą choćby na chwilę zregenerować siły. siły. W pomoc zaangażowali się nauczyciele, a także okoliczni mieszkańcy.
2: Gotując zupy, przynosząc posiłki, kanapki.
5: Jest dużo pracy?
2: Bardzo dużo. Od wczoraj nie śpimy, więc tak naprawdę od godziny 18 do 5 rano na wysokich obrotach.
19: Usłyszał od dyrektorki Marzeny z Górki nasz reporter Kuba Rybski. Strażacy walczą nie tylko z ogniem, ale i z czasem, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić akcję gaśniczą. Dlatego służby polewają wodą także te części lasu, do których ogień jeszcze nie dotarł, by zwiększyć wilgotność terenu i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru.
18: Fakty na sportowo.
19: Iga Świątek kontra Magda Linet. Wyjątkowy dla polskich fanów tenisa mecz dziś w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Początek w samo południe. W faktach Patryk Serwański. Świątek jest faworytką.
21: Tak, choć warto pamiętać o tym, że nie tak dawno, bo w marcu na turnieju w Miami Linet wygrała ze Świątek w trzech setach.
22: To był też taki trudny moment dla Igi w jej karierze. Zaraz potem rozstała się ze swoim trenerem Wimem Fisetem. Teraz Polka wydaje się wracać na właściwe tory.
21: Przypomina komentator Eurosportu Michał Lewandowski. No i na Florydzie to były korty twarde, w Paryżu mamy korty ziemne, nawierzchnia też działa na korzyść Świątek, podobnie jak pogoda. Wysoka temperatura w Paryżu, to wpływa na to, jak zachowuje się piłka, jak reaguje nawierzchnia kortu i to są warunki korzystne dla Świątek. Natomiast Linet wyjdzie na kort bez presji, cierpliwość, doświadczenie, to cechy, które ją wyróżniają i które na pewno spróbuje wykorzystać.
19: Do meczu została godzina. Na termometrach mają być 33 stopnie. Mistrzowie świata Argentyna ogłosiła 26-osobową mundialową kadrę.
23: Marito! Si, gringo, ¿qué necesitas? Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos.
19: Siłą Argentyńczyków. Lionel Messi poprowadzi obrońców tytułu na turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. 38-letni napastnik Interu Miami zagra na swoim szóstym mundialu, bijąc tym samym swój rekord kraju. Argentyna rozpocznie mundial w grupie J meczem z Algierią 16 czerwca, a następnie zmierzy się z Jordanią i Austrią. Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata nie jedzie, ale to nie znaczy, że będzie odpoczywać. W sobotę mecz z Ukrainą we Wrocławiu. 3 dni później z Nigerią zagramy w Warszawie.
0: A u nas kolejne fakty znów za godzinę o 12:00. Wtedy wróci do nas Marlena Chudzio. Ja zapraszam jak zawsze na prognozę pogody. Pogodny i słoneczny mamy piątek, przynajmniej na razie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół słonecznie, ale w ciągu dnia miejscami może pokropić deszcz, szczególnie na wschodzie i północnym zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum do 26 maksymalnie na zachodzie kraju.
24: RMF Classic. Na uspokojenie.
25: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
26: Seweryn Krajewski.
27: Mówi Grzegorz Turnał.
28: Tomasz Raczek.
29: Nazywam się Magda Cielecka.
30: W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
24: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Uwertura z filmu Tron, dziedzictwo w RMF Classic. 13 minut po 11, Katarzyna Chnat, witam i zapraszam na kolejną godzinę z nami i konkursem Plecak pełen pomysłów.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: No i mam kolejną wskazówkę dla biorących udział w naszej zabawie, gdzie dzisiaj poniesie nas wyobraźnia do dalekiego, pięknego i zróżnicowanego kraju, na terenie którego znajdują się tak zwane płuca ziemi. To jedno z najbardziej niezwykłych miejsc, ale ponieważ klimat jest tam również tropikalny, przynajmniej częściowo, to do plecaka warto wrzucić dobrej jakości spray na komary. Ale polecam też wziąć ze sobą jakieś kolorowe i cekinowe wdzianko, o ile traficie na słynny karnawał. No bo wtedy też warto mieć ze sobą taką małą saszetkę na dokumenty i pieniądze noszone pod ubraniem. No bo w tłumu bezpieczeństwo i wygoda są przecież najważniejsze. O jakim kraju mowa? Konkurs pełen pomysłów trwa. Plecak pełen pomysłów czeka na Was, a ja zapraszam do udziału w tej zabawie i do wypełnienia formularza, który znajdziecie na rmfclassic.pl. Finał o 13.30. A my wracamy do muzyki. Już za chwilę u nas zabrzmi walc z filmu Trendowata do muzyki Wojciecha Kilara. A teraz udamy się w podróż pociągiem z muzyką z filmu Sny o pociągach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 25 minut po 11, a my gramy dalej. Za chwilę u nas słynna hiszpańska La Paloma, a teraz fragment Strawiaty Verdiego wśród wykonawców filharmonicy berlińscy i London Voices, a za pulpitem dyrygenckim Claudia Bado.

0: To była słynna La Paloma, hiszpańska pieśń w rytmie habanery. A my dziś nie o Hiszpanii rozmawiamy w konkursie Plecak pełen pomysłów, ale o zupełnie innym kraju, choć równie kolorowym i gorącym.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Kraj, o którym dzisiaj opowiadam, w większości osób kojarzy się ze słynnym karnawałem, sambą i bossanową, ale prawdziwa magia tego kraju kryje się też poza największymi atrakcjami turystycznymi. Otóż mieszkańcy tego kraju słyną z otwartości i radości życia. Tutaj muzyka potrafi rozbrzmiewać na ulicach niemal każdego dnia, a spontaniczne rozmowy z nieznajomymi są czymś zupełnie naturalnym. Zatem co jeszcze warto zabrać do plecaka jadąc tam? Mówiąc trochę metaforycznie, dużo czasu, bo to nie jest kraj na taki tradycyjny city break. Niektórzy mówią, że to jest miejsce, do którego wielu podróżników chce wracać jeszcze zanim zdąży z niego wyjechać. Zatem o jakim miejscu dziś mowa w konkursie? Jeśli wiecie, to zapraszam do wzięcia udziału w naszej zabawie Plecak pełen pomysłów. Takiej zakładki szukajcie na naszej stronie rmfclassic.pl, a tam formularz, który już poprowadzi was dalej. Do zgarnięcia zgrabny i pakowny plecak podróżny, wypełniony naszymi gadżetami. Zatem zapraszam, no a my gramy dalej. Teraz u nas muzyczna podróż do małego, sennego miasteczka w stanie Waszyngton w pobliżu granicy z Kanadą. To temat serialu Miasteczko Twin Peaks.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii. Kultowe dobranocki.
2: Te animacje miały ogromny potencjał eksportowy. Misiu Szatek na przykład robił furorę w Japonii. Tam był znany pod nazwą Kuma-chan.
1: I Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego. Kino Polonia. Już jutro o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
0: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
5: Dobry design i nowinki zza oceanu.
4: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
5: To nasz plan na życie z klasą.
4: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
6: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Za sprawą muzyki z filmu Anna i Król w RMF Classic gościliśmy na dworze króla Sejamu wraz z angielską guwernantką. Takie to oto podróże muzyczne Wam serwujemy. A jaki macie cel na dzisiaj w ogóle? No bo ja, szukając odpowiedniego cytatu, znalazłam taki. Czasem celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się jeszcze chwilę wcześniej. I co wy na to? Do takich przemyśleń często skłaniają nas podróże, dzięki którym mamy właśnie czas na refleksje i przemyślenia. Dlatego w RMF Classic mamy dla Was konkurs podróżniczy Plecak pełen pomysłów. No i mam dla Was kolejną wskazówkę, jeśli gracie o nagrody.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Kraj, którego nazwę trzeba dzisiaj odgadnąć, żeby móc zawalczyć o nagrody, to bardzo odległa od nas destynacja, ale mało kto wie, że można tam znaleźć polskie ślady. W miejscowościach Rio Azul i Santa Leopoldina osiedliły się kiedyś dawne fale polskiej emigracji. O jakim kraju to opowieść? Dajcie wyraz swojej wiedzy i zgłoście się do zabawy Plecak pełen pomysłów. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. A nasz muzyczny pomysł na teraz to piosenka grupy Queen ze ścieżki dźwiękowej do filmu Nieśmiertelny.

0: Baśniowy świat Władcy Pierścieni, drużyna pierścienia na koniec tej godziny programu we fragmencie. No ale my schodzimy na ziemię i o rzeczywistości mówić będziemy. Marlena Chudzio razem z nami. O czym w faktach o 12?
1: Godzinę temu mówiłam, że Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego za jego kontrowersyjną decyzję. Mamy w tej sprawie odpowiedź premiera.
0: Szczegóły za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 12, zatem czas na kolejne fakty. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
1: Decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną, skomentował premier Donald Tusk.
14: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Jakby ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
1: Dodał też, że konflikt na linii Polska-Ukraina leży w bezpośrednim interesie Rosji. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że zawnioskuje o odebranie odznaczenia Zełenskiemu podczas posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego 8 czerwca.
15: Odsłaniamy fakty.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Nasz reporter Kacper Wróblewski obserwował głosowanie. Czy cała koalicja rządowa była za przyjęciem projektu?
16: Nie wszyscy posłowie głosowali.
2: zagłosowali za ustawą odrzucenia przepisów, chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie głosowała niemal cała opozycja, bo bez partii Razem. Projekt zakłada, że 2 osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny. Dodam jeszcze, że Sejm przyjął także ustawę, która ma usprawnić rozpatrywanie przez sądy tak zwanych spraw frankowych.
1: 5 osób ewakuowanych prewencyjnie wciąż przebywa w szkole w Stanisławowie, przekazała Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. Wczoraj służby ewakuowały mieszkańców pobliskich działek letniskowych w wyniku pożaru w powiecie wołomińskim. Służby wciąż walczą z olbrzymim pożarem lasu. Płonie obszar o wielkości około 300 hektarów.
15: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów letniskowych albo przenocowały u rodziny. W tym momencie obszar pożaru jest obstawiony przez strażaków, walcząc z tym, żeby nie rozprzestrzeniało się, nie ma zagrożenia, żeby doszedł w tym momencie do domostw kolejnych.
16: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę, wróciły do swoich domów, czy cały czas tam są i czekają na rozwój wypadku?
15: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
1: Usłyszał Kuba Rybski. Na rmf24.pl mamy zdjęcia i filmy, na których widać akcję gaśniczą. W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całej Polski z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i w jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Nie odwiedzajcie cmentarza centralnego. Taki nietypowy apel wystosowali urzędnicy w Szczecinie. Na tej największej w Polsce nekropolii odławiane są 2 łosie.
17: To jest praktycznie drzewostan, ale też są krzewy, też są trzciny, też są bagna i tam te zwierzęta, jeżeli wejdą, schowają się przed nami, to ich nie znajdziemy. Być może na przykład dopiero wieczorem zaczną się pokazywać albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania, wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych.
1: Mówił miejski łowczy Ryszard Czaraszkiewicz. Jeżeli służbom uda się zbliżyć do łosi na minimum 30 metrów, to wtedy zostaną im podane zastrzyki i następnie zwierzęta zostaną bezpiecznie wywiezione do lasu.
0: Kolejne fakty u nas znowu 11, nie o do 13, wtedy wróci do nas Marlena Chudzio, a ja zapraszam teraz na prognozę pogody. No było pięknie, ale chmur zbiera się coraz więcej. Od Gdańska przez Bydgoszcz, Łódź i Katowice aż po Zakopane pojawiły się deszczowe chmury i tam może przelotnie padać deszcz. Możliwe są również burze. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane i jeszcze wciąż słonecznie. Na termometrach od 16 do 18 stopni na północy, od 19 do 21 w centrum i od 14 do 18 na południu. Najcieplej dzisiaj na zachodzie, tam do 26 stopni.
18: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
19: Hi, this is Pierre Mavini.
20: Witam, mówi Aga Zarian.
21: Mówi Leszek Możdżer.
22: Tu Wodek Pawlik.
23: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem klasik. Jacek Cygan.
18: RMF Classic.

0: To były dźwięki z filmu Kraina Lodu 2 w RMF Classic. 12 minut po 12. Ja jednak będę szukać bardziej słonecznych melodii i one jeszcze pojawią się w tej godzinie naszego programu. A poza tym mamy opowieści o słonecznym i ciepłym kraju. W konkursie Plecak pełen pomysłów, do udziału w którym serdecznie zapraszam.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: A dzisiaj w naszym konkursie opowieść o kraju pełnym słońca, choć nagły deszcz może się tam pojawić, ni stąd, ni zowąd. Klimat jest tam dość zróżnicowany, bo i kraj olbrzymi, a podróż między północą a południem kraju może dostarczyć zupełnie odmiennych doznań. W jednej części panują tropiki, a w drugiej chłodne bywają wieczory. Dlatego pakując się tam w podróż, koniecznie trzeba zabrać bluzę lub cienki polar. Do plecaka warto zapakować również dwie różne karty płatnicze, bo nie każdy bankomat obsługuje wszystkie sieci, szczególnie poza dużymi miastami. Mam nadzieję, że tym samym uzupełniłam trochę wiedzę o tym kraju na tyle, że już wiecie, co wpisać do naszego konkursowego formularza. A ten, przypomnę, znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Do wygrania podręczny plecak w sam raz do samolotu, wypełniony naszymi podróżniczymi gadżetami. A finał konkursu o 13:30. Wracamy teraz do muzyki. U nas Enya i jej Orinoco Flow. No i tu też mamy pewien wątek podróżniczy, bo to piosenka, która jest metaforą morskiej podróży i twórczej wolności. No a inspirowana jest też trochę geografią, no bo już w tytule mamy nawiązanie do rzeki Orinoco w Ameryce Południowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Muzyka skomponowana na zamówienie króla, pokaz ogni sztucznych, który się nie udał, i ta muzyka towarzysząca pokazowi, i ta na dwa chóry, ale bez udziału śpiewaków. Jerzy Fryderyk Händel, John Elliot Gardiner i English Baroque Solist. Płyta z 1984 roku, doskonała reedycja w serii Philips Digital Classic.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

25 minut po 12, wracamy do muzyki w RMF Classic. Już za chwilę presto z symfonii A-dur Johanna Baptista Nerudy. To będzie wykonanie Dresden Kapel Solisten pod batutą Helmuta Brannego. A teraz Orpheus Chamber Orchestra. W ich wykonaniu usłyszymy fantazję na temat Greensleeves Ralpha von Williamsa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To było Presto z symfonii Adur Johanna Baptista Nerudy. Jest 12.32, słuchacie RMF Classic, a my wracamy do naszych zagadek.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Dzisiaj pakujemy się do kraju pełnego kontrastów i niespodzianek, w którym przydadzą się na pewno spray na komary, kurtka do deszczu, ciepły polar, strój w cekiny i dużo czasu na zwiedzanie, bo kraj wielki. No i dorzucę jeszcze szybko schnący ręcznik, lekki, praktyczny, idealny zarówno na plaży, jak i spontaniczne wypady nad wodę. Ale mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę o tym kraju. Otóż podczas I wojny światowej ichniejsza marynarka ponoć omyłkowo zaatakowała stado delfinów, myśląc, że to niemieckie okręty podwodne. O jakim kraju to opowieść? Zapraszam do zgadywania, wypełniania formularza i opisywania innych ciekawych miejsc, które warto zwiedzić. Szczegóły naszej zabawy znajdziecie na rmfclassic.pl. A my podążamy dalej ścieżką dźwiękową i przenosimy się w wyobraźni teraz na Dziki Zachód i posłuchamy muzyki z westernu Biały Kanion.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zawsze ciekawi goście.
2: Im mnie mocniej serce pika, fotowoltaika.
1: Opowieści, których nie usłyszycie nigdzie indziej.
3: Anegdota brzmi ponoć, że Sanach to córka Kajach i Badach.
1: Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Już w niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Miska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Mazurka Moll, opus 68, numer 2 Fryderyka Chopina, grał Jean-Marc Luisade. Ja wracam jeszcze do naszego konkursu podróżniczego w RMF Classic. Przypomnę, pakujemy się dzisiaj do kraju, który jest w pierwszej piątce największych krajów świata. Od tropików po szerokie plaże i zielone wzgórza południa, każdy region wygląda tu zupełnie inaczej. No i właśnie ta różnorodność sprawia, że podróż do tego kraju przypomina odwiedziny kilku krajów jednocześnie. Mało kto wie, że swoją nazwę ten kraj zawdzięcza pewnemu drzewu, z którego dawniej pozyskiwano intensywnie czerwony barwnik. To właśnie handel tym cennym drzewem przyciągnął pierwszych europejskich kolonizatorów. Niektórzy mówią, że to nie jest miejsce, które tylko się zwiedza. To kraj, którego się doświadcza wszystkimi zmysłami, muzyką, smakami, kolorami i energią ludzi. Zatem, jeśli wiecie, co to za kraj, to wypełniajcie formularz konkursowy i zgłaszajcie się do zabawy Plecak pełen pomysłów. Niebawem finał i rozwiązanie konkursu. To wszystko około 13:30.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: A teraz doświadczenie wielkich muzycznych emocji. Michael Jackson i jego Human Nature. To ze ścieżki dźwiękowej do filmu Michael.

0: Temat tytułowy za nią w Ameryce. Kończą tę godzinę programu. W RMF Classic zbliża się 13. Marlena Chudzie jest już z nami. Co nam szykujesz w faktach?
1: Opowiem o bardzo ciekawym wydarzeniu czytelniczym w Warszawie, ale wcześniej najnowszy raport z miejsca pożaru obszarów leśnych w powiecie wołomińskim.
0: Szczegóły o 13.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: I jest 13:00 w RMF Classic. Czas na fakty, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
5: Sytuacja jest stabilna, ale boimy się kolejnych godzin ze względu na wiatr, przekazał komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Strażacy od kilkunastu godzin walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Obecnie ogień utrzymuje się nisko przy ziemi i płonie przede wszystkim ściółka. Strażacy podkreślają jednak, że największym wrogiem w ciągu najbliższych kilku godzin będzie porywisty wiatr.
6: Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni.
5: Mówił komendant PSP Wojciech Kruczek. Niestety wieje już od godziny i wszędzie widać wokół, jak bardzo wiatr kołysze drzewami. Strażacy zapewniają jednak, że są przygotowani na ewentualne rozprzestrzenianie się pożaru.
6: Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
5: Wciąż nieznane są przyczyny tego pożaru, ale szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnego scenariusza, nawet podpalenia. W Trójmieście trwa spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego, które kończy polskie przewodnictwo w tej organizacji. Sojusznicy obserwowali ćwiczenia wojsk specjalnych pod nazwą Orkan. W gdyńskim porcie był również nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, który opisze, co tam teraz widać.
7: Formoza i Grom pokazały nam operację odbicia promu pasażerskiego z rąk uzbrojonych napastników. Były dwa śmigłowce, okręt marynarki wojennej i odrzutowce F-16. Żołnierze wchodzili na statek zarówno z wody, jak i z powietrza.
8: Pamiętajmy, że ten statek płynie szybko, jest potężny. Sprzęt, który na sobie posiadają operatorzy, również swoje waży. Ci ludzie wszystko ćwiczą, żeby opanować do perfekcji, aby można to było dzisiaj zobaczyć. Dla was chwila, dla nas są to naprawdę lata spędzone na ćwiczeniach, szkoleniach.
7: Mówił podpułkownik Mariusz Łopeta, rzecznik prasowy komponentu Wojsk Specjalnych. Po południu w Sopocie ministrowie będą rozmawiać o wyzwaniach na Bałtyku, szczególnie o zakłóceniach sygnału GPS, zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej i tej płynącej ze strony tak zwanej floty złomu. Polska symbolicznie przekaże Islandii przewodnictwo w Radzie.
5: Znamy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach od jutra do poniedziałku. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,05 zł. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze.
2: Popołudniowe fakty RMF Classic.
5: Na paryskim korcie zacięty mecz dwóch Polek w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet kontra Iga Świątek. Pierwszy set zakończył się 6-4 dla Świątek. Na PGE Narodowym trwają międzynarodowe targi książki. Do niedzieli czytelnicy mogą spotkać setki autorów z Polski i z całego świata i zrobić zapasy książkowe na najbliższe miesiące.
9: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
10: Fajnych ludzi można spotkać. Wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera i na pewno będzie wszystko super na tych targach. Byłam na poprzednich targach pod Pałacem Kultury, też mi się bardzo podobało, więc mówię, jak są teraz na Narodowym, to na pewno będzie jeszcze lepiej.
5: Proponuję czytanie zrobić naszym sportem narodowym. A za godzinę fakty przygotuje Grzegorz Jasiński. Ja życzę dobrego weekendu.
4: Marlena Chudzio była z nami od samego rana w Faktach RMF Classic. Wielkie dzięki.
5: Dzięki.
4: A ja zaglądam jeszcze na mapę pogody. Sporo słońca dzisiaj, ale i chmury dają o sobie znać. Pojawiają się tu i ówdzie aktualnie sporo i w pasie od Gdańska przez Bydgoszcz, Łódź i Katowice aż po Zakopane i tu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Najchłodniej teraz w okolicach Zakopanego, tam 12 stopni i na północy tam 16, w centrum 21, najcieplej dzisiaj na zachodzie do 26.
2: RMF Classic. Gra jak z nut.
11: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
12: Tu Jerzy Rogiewicz.
13: Tu Paweł Lucewicz. Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Thunderbolts to opowieść o grupie złoczyńców zrekrutowanych przez rząd, by wykonać tajną misję. Fragmentu soundtracku z tej produkcji właśnie wysłuchaliśmy w RMF Classic. Jest 11 minut po 13, trwa program konkursowy Plecak pełen pomysłów, w którym opowiadamy dziś o kraju pełnym kontrastów, w którym jednego dnia można spacerować po nowoczesnym mieście, a następnego już płynąć łodzią przez amazońską dżunglę i obserwować egzotyczne zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Czyja odpowiedź dziś w konkursie okaże się poprawna i zwycięska, które zgłoszenie wybierzemy i czyją historię usłyszymy w finale naszego konkursu, wszystko okaże się jeszcze w tej godzinie.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Na finał naszej zabawy zapraszam około 13.30, a w międzyczasie towarzyszymy Wam najpiękniejszą muzyką filmową. Aktualnie przeniesiemy się na tereny północnej Anglii i słuchać będziemy muzyki z filmu Wichrowe wzgórza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ojciec nie miał cierpliwości, albo był zajęty za bardzo, to mówił, weź tutaj pana, pokaż te nuty i naucz pana nuty. I ja uczyłem pułkownika. Musiałem bardzo wcześnie się tym zająć.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
4: Po reklamie.

Powoli zbliżamy się do finału konkursu Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Do tego czasu jeszcze trochę muzyki. Fragment koncertu na trąbkę D-dur Telemana już za chwilę wykona Academy of St. Martin the Fields. Pod wodzą Jana Brauna na trąbce grać będzie Haken Hardenberger. Teraz temat z Roma i Julii Sergiusza Prokofiewa to wykonanie orkiestry Konzerthebau za pulpitem dyrygenckim Jung-un Chang.

0: To był fragment koncertu na trąbkę de dur Telemana. Jest 13.31 w RMF Classic. Czas na finał i rozwiązanie konkursu.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W tym kierunku myśleć intensywnie. No a do pani powędruje nasz wspaniały plecak podróżny o wymiarach, które sprawdzą się w każdym samolocie, a do plecaka dorzucimy trochę naszych radiowych gadżetów, które przydadzą się podczas różnych podróży i tych bliskich, i tych dalekich. Plecak wyślemy pani pocztą, więc proszę się nie martwić, wszystko dotrze pod wskazany adres, a ja zapraszam do zgadywania kolejnych miejsc i do opowiadania o swoich destynacjach ulubionych. Kolejna szansa znów w poniedziałek w naszym konkursie podróżniczym po godzinie 10. A dziś to już wszystko, jeżeli chodzi o konkurs, no i jeszcze finał muzyczny. W nim trochę po brazylijsku zagramy, skoro o Brazylii była mowa. Posłuchamy fragmentu muzyki z filmu Rio.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W przeddzień Dnia Dziecka podróż tropem książki Antarktyda, wyprawa na krańce świata, która może otworzyć oczy na ten biały świat naszym siostrom i braciom mniejszym. Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety, współautor tejże książki, będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie.

To był fragment koncertu E-moll Saverio Mercadante, grali Isoli Stevenet i prowadził Claudio Simone, a na flecie grał solo Jean-Pierre Rampal. I tego oto kończy się dzisiaj moje spotkanie z Wami. Konkurs rozwiązany, nagrody rozdane, weekend na horyzoncie. A przed nami jeszcze mnóstwo propozycji filmowych, bo po godzinie 14 Magda Juszczyk przejmie stery i poprowadzi Was w swoim programie Kino w roli głównej. Wcześniej zapraszam na najświeższe fakty, które przygotowuje Grzegorz Jasiński, a do tego czasu jeszcze wątek podróżniczy u mnie. Za moment to będzie muzyka z filmu Okręt, a teraz dynamiczne Footloose z filmu pod tym samym tytułem. Ja życzę miłego popołudnia. Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.
12: Minęła godzina 14. W RMF Classic pora na najświeższe fakty. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
13: Akcja przechodzi w fazę dogaszania, mówi RMF FM brygadier Państwowej Straży Pożarnej Karol Kroć. Ponad 800 strażaków wciąż walczy z ogniem, który pojawił się wczoraj w lesie w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Nad obszarem objętym pożarem co chwila latają policyjny Black Hawk, śmigłowiec Lasów Państwowych, a także dromadery, które zrzucają wodę na zarzewia ognia.
14: Wiatr jest dość porwisty, który powoduje, że te małe iskry mogą się rozpalać i powstają właśnie te ukryte ogniska, które musimy jeszcze raz sprawdzić przy użyciu termowizji.
13: Strażacy przewidują, że dogaszanie tego pożaru może potrwać nawet kilka dni. Prezydent Zełenski musi mieć świadomość, co znaczy dla każdej Polki i Polaka dziedzictwo UPA, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Tusk podkreślał, że działania Zełenskiego są niepokojące z perspektywy polsko-ukraińskich relacji, ale decyzję prezydenta ocenia jako podobny krok, który źle wpływa na sąsiedzkie relacje.
15: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
13: Posłowie opozycji mówią z kolei, że Polska powinna pójść o krok dalej.
16: A ja myślę, że powinniśmy zareagować być może jeszcze mocniej i rozważyć nasze wsparcie dla Ukrainy.
13: Twierdzi Krzysztof Szczucki z PiS.
1: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: Iga Świątek górą w historycznym polskim meczu na French Open. Trzecia rakieta świata pokonała Magdalinet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju. Tam zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk. Wbrew wczorajszym uspokajającym zapewnieniom resortu sprawiedliwości pojawiają się wątpliwości w sprawie decyzji prokuratury rejonowej z Otwocka. Przypomnijmy, postanowiła ona o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy z 3 dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów. Wczoraj rzeczniczka prokuratora generalnego oświadczyła, że wytyczne Waldemara Żurka nie zostały złamane. Tymczasem nasz dziennikarz przeczytał komunikat prokuratora okręgowego, który brzmi: przyjmuje powyższe działania z niepokojem. Co jeszcze jest w tym komunikacie?
0: Nie wprost szef jednostki nadrzędnej daje do zrozumienia swemu podwładnemu, że brak wniosku o aresztowanie pijanego kierowcy recydywisty był błędem. Prokurator okręgowy, wyrażając zaniepokojenie tym działaniem, przypomniał też podległym jednostkom o bezwzględnym stosowaniu wytycznych prokuratora generalnego. Dodatkowo zobowiązał ich, tu cytat, do podejmowania stanowczych działań w zakresie kształtowania prewencji szczególnej i ogólnej w tej kategorii przestępstw.
13: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Więcej punktów karnych od najbliższej środy dostaną kierowcy, którzy znacząco przekroczą dozwoloną prędkość. Nasz reporter Michał Dobrołowicz przy ekspresowej S8 na wysokości Radzymina na Mazowszu pytał o opinię kierowców.
17: Myślę, że to już powinno zostać na takim poziomie, jak jest. Już jest duży poziom i niech taki zostanie.
18: Czy zaostrzenie kar może zwiększyć bezpieczeństwo?
19: Nie zwiększy bezpieczeństwa z jednego powodu. Niedługo będziemy musieli już zatrudniać prawników, my, ludzie zwykli, ponieważ my już nie wiemy, jak w tych przepisach się odnajdywać.
18: Bo cel jest bardzo prosty, cel nie jest skomplikowany. Ma być bezpieczniej. Będzie tak według pana?
20: Ci, kto mają pieniądze i jeżdżą, tak będą jeździć jak wariaty.
18: Czyli to edukować bardziej, przekonywać, tłumaczyć?
20: Bardziej edukować, ale przede wszystkim drogi też budować i żebyśmy mieli po czym jeździć.
13: Szczegóły na temat nowego taryfikatora mandatów mamy na rmf24.pl.
12: Dziś zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, na wschodzie Polski okresami duże i tam miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr wieje słaby i umiarkowany.
10: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
21: Zbigniew Preissner,
22: Aleksander Dębicz.
23: Z tej strony Łukasz Targosz.
24: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Dziś mamy historyczne wydanie magazynu filmowego. Historyczne w naszym radiu i w świecie polskiej kultury. Żegnamy Stanisława Janickiego, dziennikarza, filmowca, autora programów radiowych i telewizyjnych, nietuzinkowej osobowości medialnej oraz wspaniałego człowieka, pasjonata życia, autor Odeonu w RMF Classic na zawsze pozostanie naszym mistrzem. A dziś od godziny 16 będziemy wspominać Stanisława Janickiego. Nadamy też ostatnie wydanie Odeonu. Wrócimy w magazynie Kino w roli głównej również na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Pojawimy się w Krakowie na krakowskim festiwalu filmowym. I ciekawostka, spotkamy się z Łukaszem Rostkowskim. Kompozytor muzyki filmowej jest obecnie bardzo prężnie działającym filmowcem wręcz. Jakie wrażenia wywiózł z Cannes? O tym się dowiemy. O nowym filmie Gaja Ricciego opowie zza oceanu Lidia Krawczuk. Film od dzisiaj w polskich kinach. Nowości ze świata kina do godziny 18 nie zabraknie, a teraz już muzyka z produkcji zatytułowanej Filary Ziemi. Bądźcie z nami do godziny 18. Dobrej muzyki filmowej nie zabraknie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza. I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki. Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Haja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Po reklamie.

0: Festiwal filmowy.
1: Czarująco przytłaczający. Po prostu jest to
2: odpowiednie
1: festiwal...
2: dać rzeczy słowo, to właśnie ty umiesz.
1: Jest po prostu rzeczywiście tam mnóstwo magii, no...
2: To oczywiście niefortunny falstart z mojej strony. Wyobraźcie sobie, że do studia RMF Classic, pełen animuszu po Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, wkroczył Łukasz Rostkowski. Łukasz Luce Rostkowski.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku.

0: Jan?
1: Czarująco przytłaczający. Po prostu jest to...
2: Odpowiednie festiwal... dać rzeczy słowo, to właśnie ty umiesz.
1: Jest po prostu rzeczywiście tam mnóstwo magii, no zupełnie abstrakcyjne poznanie o 4:30 Derena Aronofskiego w jednym z klubów było dla mnie przeżyciem głęboko czarującym.
2: Chcę więcej. Nie. Chcę więcej szczegółów.
1: Zostawmy wszystko, co się wydarza w silencio, w silencio. No, floating flow. Generalnie, no tak, no ciekawe spotkanie. No więc Cannes przede wszystkim jest rzeczywiście imponująco potężny w swoim... Ja w zeszłym roku zostałem tym tak w ogóle tylko właśnie oczarowany. W tym roku już pojechałem bardziej przygotowany. Mogłem tam też wziąć udział w tym dzięki Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, co dziękuję. I brałem udział w panelach, w spotkaniach. Spotkałem bardzo wielu producentów. Jesteśmy właśnie w rozmowach o różnych projektach też, które tam się toczyły, ale ogrom tego festiwalu jest niesamowity. Nie wiadomo, czy chodzić na filmy od rana, czy na te panele imponujące o filmach, o przyszłości, o AI, o immersji, czy po prostu spotykać się z ludźmi w sprawie, w sprawach kolejnych projektów, czy też po prostu imprezować później w nocy, jak niektórzy tam do 10 rano. Także no, festiwal jest niesamowity, natomiast no, też oczywiście ma swoje trudności, jakby zostałem zrzucony z dywanu po prostu filmu Pawlikowskiego, ponieważ miałem moje ukochane buty sportowe. Mimo muszki i eleganckiego wyglądu jednak to nie przeszło, na co po prostu wdałem się w krótką dyskusję, przypominając wygląd Spike'a Lee w zeszłym roku i powiedzieli, jak będziesz miał swoją limuzynę, to możesz przyjechać jak Spike Lee.
2: Jaka lekcja pokory modowej.
1: Lekcja pokory modowej, oczywiście tak, więc później już musiałem się na kolejne premiery, których miałem przyjemność kilka odbyć, rzeczywiście dopasować. No ja jestem niewątpliwie fanem trochę bardziej chyba klimatu jednak Toronto Film Festival, gdzie pamiętam, że z chłopami podczas premiery to jeździłem na deskorolce, na pokazy, na Q&A i było to zupełnie normalnie przyjmowane i mi się to bardzo podobało, ale Cannes ma oczarowujący klimat południowo-francuskiego miasteczka i tego, że to jest małe miasteczko i nagle całe to małe miasteczko zamienia się w miasteczko miłośników filmu i to jest piękne, bo gdzieś człowiek nie obejrzy, jest wszędzie ktoś z zawieszką i on wierzy, że kocha film. I to jest wspaniałe, bo możesz z każdym zacząć rozmowę natychmiast i wierzysz, że znajdziesz wspólny język i tego mi w życiu bardzo brakuje, no bo w wielu miejscach, w których jestem, mieszkam, żyję czy przebywam, no często nie jest to łatwo znaleźć partnera do rozmowy o tym, co tak bardzo kochamy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: W notowaniu 550 listy prowadzą:
1: miejsce trzecie,
2: Volker Bertelmann, Hauszka i muzyka do filmu Ballada o drobnym karciarzu.
1: Miejsce drugie,
2: muzyka Hansa Zimmera do drugiej części Dune'y.
1: Miejsce pierwsze.
2: Od wielu tygodni numerem jeden pozostaje Ennio Morricone i jego muzyka do filmu Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Utwory w poczekalni odnajdziecie na rmfclassic.pl i pod tym samym adresem możecie głosować. Notowanie główne w niedzielę od 18. Jadwiga Polus. Do usłyszenia.
3: Słuchacie RMF Classic. Sięgamy nie tylko po muzykę filmową, najpiękniejszą oczywiście, ale także po utwory najpiękniejsze z produkcji serialowych. Teraz taki właśnie zwiastun serialowy się pojawi, muzyczny zwiastun, bo to temat z produkcji zatytułowanej Madison.

0: To była muzyka, którą Sonia Białousowa i Giona Ostinelli skomponowali do produkcji zatytułowanej Wiedźmin. Cenimy sobie towarzystwo kompozytorów muzyki filmowej do tego stopnia, że Łukasza Rostkowskiego pytamy o wrażenia z 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, ale wcześniej poprzemy wrażenia lekturą prasową.
1: Kino w roli głównej. Festiwal filmowy.
0: Na stronach tygodnika Polityka pojawia się relacja z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, relacja Janusza Wróblewskiego. W lidzie tego tekstu czytamy, jak naprawić świat w dobie wojen i globalnej niepewności. To temat wielu filmów w Cannes. Także nagrodzonego Złotą Palmą Fiordu Christiana Mungiu. Paweł Pawlikowski po raz drugi wyjechał z festiwalu z nagrodą za reżyserię. Łukasz Rostkowski, Łukasz Luce Rostkowski był na festiwalu w Cannes i film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego widział. Jak mu się podobał?
2: Widziałem, tak. No, wspaniały film z wielką klasą i z wielką elegancją. Bardzo inteligentny, właściwie skłania do takiej refleksji, czy też ten film mnie jakoś tak mniej pociąga emocjonalnie niż poprzednie, czy jest to celowy zabieg reżysera mający na celu wprowadzenie cię w świat emocji Tomasza Manna. No bardzo dobre. Podobał mi się ten film. Widziałem jeszcze Hope, które trochę mniej mi się podobało, i Diamond, premiera pozakonkursowa filmu Andy'ego Garcia, który w sumie bardzo mi się podobał. Kontrowersyjny, bo niektórym się mniej podobał, ale ja uważam, że właśnie ten model hollywoodzkiego kina zrobiony w jakiś kompletnie messy, bałaganiarski sposób, gdzie czujesz, że studio wielkie nie dociskało tego, że film musi mieć swoją strukturę, tylko Andy Garcia się tym bawi, mi się w sumie podobał. Oczywiście jest na swój sposób gdzieś tam też niedoskonały, ale uroczy to film. To jest taka mocna historia. Zastanawiałem się, czy ona jest też jakoś mocno związana z jego życiem, czy o czymś nie wiemy, bo to taka bardzo rodzinna tragedia w sumie. Dla młodych ojców bardzo poruszający film.
0: Janusz Wróblewski w tygodniku Polityka pisze: zupełnie wyjątkowy sposób wybrzmiał Minotaur, uhonorowany Grand Prix, drugą co do ważności nagrodą. Odbierając statuetkę, rosyjski reżyser Andrzej Zwiagincew zwrócił się wprost do Władimira Putina, nie wymieniając z nazwiska przewodniczącego Federacji Rosyjskiej, by ten zakończył trwającą od 4 lat rzeź Ukraińców i Rosjan. Tylko pan może to uczynić, mówił reżyser, zbierając najdłużej trwającą burzę braw. Minotaur nie mówi bezpośrednio o tym, co się dzieje na froncie, pisze Wróblewski. W ogóle nie pokazuje wojny, choć jest jej poświęcony. Odsłania za to korzenie zdegenerowanej rosyjskiej duszy, która umożliwia jej prowadzenie. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z RMF FM również w bardzo pozytywnych słowach wypowiadała się o najnowszym filmie Zwiagincewa. A co Janusz Wróblewski w Polityce napisał o ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego? Sprawdźcie w tym wydaniu tygodnika, a w RMF Classic sięgniemy po muzykę Marcina Maseckiego, kompozytora cenionego przez Pawlikowskiego. Będzie to piosenka Joanny Kulik z filmu Zimna wojna.

0: reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 15, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
4: Na początek informacja sprzed chwili. Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Został już aresztowany na 3 miesiące. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Są nowe ustalenia prokuratury dotyczące śmiertelnego potrącenia posła Łukasza Litewki. Wiadomo, że w organizmie sprawcy wypadku nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji. Co jeszcze ustalono?
5: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
4: Zapowiada nasz reporter Marcin Buczek. Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Tych dwóch młodych mężczyzn zatrzymano w śledztwie prowadzonym od zeszłego roku przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Czy mają jakieś związki z grupą, która odpowiada za ostatnie bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób powiązanych ze środowiskiem prawicy?
6: Wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
4: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
7: Poznaj fakty. RMF Classic.
4: Uwaga turyści. Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął Dolinę Mąkową w Tatrach Bielskich. Szlak prowadzący ze Zdziaru na szeroką przełęcz został zablokowany przez olbrzymią lawinę. Śnieżno-błotna lawina ma około 0,5 kilometra długości, około 50 metrów szerokości, a jej grubość sięga od 5 do nawet 10 metrów. Przyrodnicy szacują, że lawinisko jest tak grube, że nie stopi się do końca sezonu letniego. W lipcu 2024 roku w tej samej dolinie zeszła lawina błotno-kamienna. Dwie osoby zginęły. Spotkania autorskie i podpisywanie książek, dyskusje i wykłady, a przede wszystkim mnóstwo stoisk wydawców. W Warszawie rozpoczęło się prawdziwe święto miłośników literatury. Do niedzieli na PGE Narodowym odbywają się Międzynarodowe Targi Książki. Co się tam kupuje?
8: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
9: Jak mi się spodoba opis i okładka, to wezmę i będę zadowolona na pewno. Zawsze książka jest fajna.
10: Takie targi to takie rzeczywiście fajne miejsce?
9: Bardzo fajne, fajne są. Fajnych ludzi można spotkać.
10: Czyli tutaj... nie tylko książki?
9: No nie tylko, ale wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera.
10: To pani w jakim charakterze tu występuje?
11: Jako kolejkowa i jako tragarz.
10: Rozumiem, że zabezpiecza pani koleżanki szukające.
11: Tak, dokładnie. Tak będzie przez 2 dni, bo my jesteśmy dzisiaj i jutro.
4: Z odwiedzającymi targi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Dziś zachmurzenie mamy małe i umiarkowane. Na wschodzie Polski okresami duże, tam miejscami słaby przelotny deszcz, a temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie kraju. Wiatr wieje słaby i umiarkowany.
12: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
13: Witam, mówi Aga Zarian.
14: Hi, this is Cher.
15: Nazywam się Madla Rodowicz.
16: Hi, this is Katie Melua.
17: Tukaja. Słuchacie RMF Classic.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: roli głównej. Uwaga, premiera.
1: Dziś znów dawny tytuł wchodzi do dystrybucji kinowej. Zupełnie się już temu nie dziwimy, bo w przeszłości szukamy arcydzieł, klasyki kina, do której warto wracać. I tak też czynią dystrybutorzy. Film z 1976 roku pojawia się w polskich kinach. Miki i Niki z Peterem Falkiem i Johnem Cassavetesem w rolach głównych. Niki jest drobnym cwaniaczkiem, który wpadł w ogromne tarapaty. Szuka go gangster, któremu mężczyzna jest winien duże pieniądze. Ukrywa się więc w hotelu, skąd spanikowany dzwoni do swojego przyjaciela z młodości. Zanim mężczyźni znajdą sposób, jak wyciągnąć Nikiego z kłopotów, muszą zmierzyć się ze swoją przeszłością i zastanowić się nad wartością przyjaźni. Lektura obowiązkowa, filmowa lektura. Miki i Niki w kinach w całej Polsce. Najbardziej odlotowi bohaterowie książek dla dzieci powracają do kin z nowymi przygodami. Taki jest opis dystrybutora filmu, na który musicie zabrać dzieci. Zagadka detektywistyczna, pojedynki na Dzikim Zachodzie i podróże w kosmos. To dopiero początek. Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos. A zatem wyprawa z dziećmi do kin, a tym większym dzieciakom pokazać możecie Gwiezdne Wojny. Bo u nas muzyką Johna Williamsa lubimy przywracać tamte historie. Muzyka z jednej części Skywalker Odrodzenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Muzyka skomponowana na zamówienie króla, pokaz ogni sztucznych, który się nie udał, i ta muzyka towarzysząca pokazowi, i ta na dwa chóry, ale bez udziału śpiewaków. Jerzy Fryderyk Händel, John Elliot Gardiner i English Baroque Solist. Płyta z 1984 roku, doskonała reedycja w serii Philips Digital Classic.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Jedziemy?
19: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: Festiwal filmowy.
1: 66. Krakowski Festiwal Filmowy rusza już 31 maja. Potrwa do 7 czerwca oraz od 5 czerwca do 19 w trybie online na KFF VOD. Filmem otwarcia będzie rzecz niezwykle interesująca, błyskotliwy dokument o AI. Film nosi tytuł Syntetyczna szczerość, a jest to produkcja Marka Isaacsa. Ceremonia otwarcia z udziałem reżysera odbędzie się w tę niedzielę o godzinie 18 w kinie Kijów. Rozważcie, czy nie warto się tam stawić, bo film jest ważnym głosem, który zmusza do refleksji nad zmianą, jakiej jesteśmy świadkami, nad rolą twórcy, nad naszą relacją z AI. Film nie tylko porusza coraz bardziej palącą kwestię, jaką są nasze bliskie związki z nowymi technologiami. Zaprasza też do rozmowy o tym, czym ma być dzisiaj kino, zwłaszcza to dokumentalne, kiedy coraz trudniej jest nam uwierzyć obrazom. I film Marka Isaacsa potrafi o tym opowiedzieć w lekkiej formie, rozszerzając granice klasycznego dokumentu. Tak twierdzi Anita Piotrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Natomiast co stanie się ze światem dokumentu?
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Który będzie filmem otwarcia krakowskiego festiwalu filmowego. Syntetyczna szczerość. Naprawdę trzeba to zobaczyć. A w RMF Classic Ludovico Einaudi i muzyka z filmu fabularnego Nietykalni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rozmowy serio i mniej serio.
2: Ale najfantastyczniejsza była Kałuża, bo tego nie zagra nikt. Ani Brad Pitt, ani Anthony Hopkins. Wiesz, jak się gra Kałużę?
3: Nie.
2: Obraca się wokół własnej osi i się mówi plum.
1: Goście z zaskakującymi pomysłami.
4: Nie możecie tu w radiu zrobić sobie chóru?
3: No więc ja kombinuję, żeby tutaj... Na razie mamy 3 osoby chętne, to jeszcze nie duży chór.
4: Nie, to trochę za mało głosów jest. Ale już jest dobrze, nie? Bo już jak postawicie nawet trójdźwięk, czyli do mi sol, to już byście jakąś harmonię uzyskali.
1: Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Już w niedzielę od 10 w RMF Classic.
5: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
6: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
7: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Teraz sięgniemy po utwór, który jest jednym z najwspanialszych utworów zaczerpniętych z kina. Nosi ten film tytuł Sny o pociągach. Domyślam się, że kibicowaliście tej produkcji również dzięki piosence Nicka Cave'a, która kandydowała do Oscara. Kibicowaliście w tym wyścigu po złote statuetki, a my pamięć o tej produkcji hołubimy, prezentując wam w takich programach jak ten Kino w roli głównej o sztuce filmowej utwór z filmu Sny o pociągach, który naprawdę warto obejrzeć, jest w trybie online do znalezienia.

0: Zawodowcy, film Guya Ritchiego o trójce elitarnych, operacyjnych agentów działających na granicy prawa i świata przestępczego, którzy dostają zadanie odzyskania miliarda dolarów skradzionych przez brutalnego dyktatora. Tak początkowo to wygląda, gdy klasyczna misja odzyskania pieniędzy idzie w trochę skomplikowaną grę pełną zdrad, negocjacji, przemocy i walki o przetrwanie. Nowy film Guya Ritchiego zbiera w Stanach Zjednoczonych bardzo mieszane recenzje, a o tym wszystkim Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Variety określa zawodowców jako atrakcyjny zabijacz czasu, podkreślając, że Guy Ritchie wciąż potrafi budować dynamiczne kino akcji i dobrze prowadzić gwiazdorską obsadę. Recenzent zwraca jednak uwagę, że fabuła jest momentami przesadnie skomplikowana, a emocjonalna stawka szybko się rozmywa.
3: Manny Salazar.
2: Znacznie ostrzej pisze The Hollywood Reporter. Tam pojawia się zdanie, że film jest jednocześnie absurdalnie zagmatwany i banalnie prosty.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Krytyk Frank Szek ocenia, że poza znanymi nazwiskami niewiele zostaje widzowi po seansie. W obsadzie są m.in. Jack Gyllenhaal, Henry Cavill i Eliza Gonzalez, i właśnie aktorzy są jednym z najczęściej chwalonych elementów filmu. Problem według części recenzentów polega na tym, że scenariusz nie daje im zbyt wiele do zagrania poza kolejnymi efektownymi dialogami i scenami akcji. Dość krytyczna jest także recenzja magazynu Vulture. Autor pisze, że Guy Ritchie bardziej chce zdezorientować widza, niż go naprawdę wciągnąć. Według tej recenzji film tonie w wyjaśnieniach, zwrotach akcji i narracyjnych sztuczkach, przez co trudno przejąć się bohaterami. Podobne uwagi pojawiają się też w New York Post. Tam recenzent stwierdza, że Ritchie coraz częściej kręci właściwie ten sam film, tylko z inną obsadą i nowymi lokalizacjami. Ale są też głosy bardziej pozytywne. The Guardian nazwał film bardzo rozrywkowym thrillerem i chwalił tempo oraz energię produkcji. Część recenzentów podkreśla też, że nawet jeśli Guy Ritchie nie pokazuje tutaj niczego nowego, to jego charakterystyczny styl nadal ma swoich fanów. Także dla jednych to jest sprawnie zrobione kino akcji w stylu Guya Ritchiego, dla innych dowód na to, że reżyser od lat kręci wariacje na temat tego samego filmu.
0: A w RMF Classic muzyka Hansa Zimmera z innego filmu Guya Ritchiego, Sherlock Holmes.

0: Zbliża się godzina 16, czekamy już na najświeższe fakty RMF Classic. A od godziny 16 zapraszamy Was na wyjątkowy czas, w którym wspominać będziemy zmarłego Stanisława Janickiego, naszego radiowego mistrza. Wczoraj odbył się jego pogrzeb. Mnóstwo wspomnień mamy i ciepłych słów dla nieodżałowanej osobowości świata polskiej kultury.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
7: Po reklamie.
0: Minęła godzina 16, pora na najświeższe fakty RMF Classic. Zaprasza Grzegorz Jasiński.
14: Pracownik jednego z zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Jak podaliśmy już w faktach, został aresztowany. Kim jest ten człowiek?
15: Zatrzymany jest Polakiem. Wpadł przedwczoraj w wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Obciążający go materiał dowodowy zebrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty z artykułu 130, paragraf 2 Kodeksu Karnego. To oznacza, że według śledczych brał udział w działalności obcego wywiadu, przekazując informacje, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Za to przestępstwo grozi minimum 8 lat więzienia, aż do dożywocia. Poznański sąd zdecydował właśnie o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
14: Informuje Krzysztof Zasada. Rada Państw Morza Bałtyckiego na posiedzeniu w Sopocie przyjęła deklarację dotyczącą bezpieczeństwa w regionie.
16: Dotyczy ona bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, wsparcia dla Ukrainy i odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwracał uwagę m.in. na problem tzw. floty cieni.
17: Flota złomu to nie tylko sposób Rosji na finansowanie swojej krwawej wojny w Ukrainie, ale także są to pływające bomby ekologiczne.
16: Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że zakłócenia sygnału GPS czy spoofing sygnału prowadzony jest nie tylko z obwodu królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych. Na zakończenie Polska przekazała przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego Islandii.
14: Relacjonował nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
14: Oburzenie po obu stronach sceny politycznej w Polsce po tym, gdy prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych honorowe imię bohaterów UPA. Opozycja popiera propozycję prezydenta Karola Nawrockiego, by odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego.
13: Odwoływanie się do UPA w upamiętnianiu tych różnych działań, które miały miejsce w przeszłości, jest bardzo złą decyzją. Godzi w prawdę historyczną, godzi w wrażliwość Polaków, więc taki człowiek nie powinien mieć orderu Orła Białego.
14: Komentował poseł PiS Krzysztof Szczucki. Oburzony jest też szef Ludowców, wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją, że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce.
14: Media w Kijowie przewidują, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego może podsycić nastroje antyukraińskie w Polsce. Od blisko doby strażacy gaszą pożar na ogromnym obszarze 300 hektarów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Z ogniem walczy prawie 800 strażaków Wojska Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze policji. W pomoc walczącym z płomieniami angażuje się lokalna społeczność. Mieszkańcy przygotowują jedzenie i miejsca do odpoczynku. Jednym z takich miejsc jest szkoła podstawowa w Międzylesiu, która zmieniła się w sztab kryzysowy i oczywiście stołówkę.
19: Mamy z prawdziwego zdarzenia kuchnię, w której działamy na bieżąco. Co właśnie chodzimy, dokupujemy, mieszkańcy nam donoszą produkty, gotujemy żurek, gotujemy stroganowa, gotujemy pomidorową i na bieżąco wywozimy, strażacy przyjeżdżają i wywożą w las.
14: Mówi nam dyrektor szkoły Marzena z Górka.
0: Dziś w nocy we wschodniej połowie Polski zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a na zachodzie również burze. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na Podhalu i północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 na zachodzie i 15 nad morzem.
5: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
20: Michał Żubrowski.
21: Nazywam się Robert Wieńskiewicz.
22: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
23: Piotr Adamczyk.
5: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Poniedziałek, 25 maja, w wieku 93 lat, odszedł Stanisław Janicki. Wybitny historyk kina, filmowiec, scenarzysta, autor filmów dokumentalnych, programów radiowych i telewizyjnych, twórca kultowego programu W Starym Kinie. Przez ponad 20 lat jego Odeon był jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów w naszym radiu. Dziś nadamy ostatnie wydanie tego bezcennego w wielu aspektach programu, z którego tyle czerpaliśmy my, jego redakcyjni koledzy i słuchacze. Wczoraj odbył się pogrzeb Stanisława Janickiego. Ostatnie lata życia nasz radiowy mistrz spędził w Bielsku-Białej, ale spoczął w pobliskim Skoczowie, miejscowości, która miała dla niego szczególne znaczenie. Często wspominał tamtejsze kino, dzisiejszy Teatr Elektryczny, wcześniej funkcjonujące jako Kino Podhale, a po wojnie Kino Świt, jako przestrzeń, która współtworzyła jego filmową wrażliwość. To tam miał obejrzeć jeden z pierwszych polskich filmów pełnometrażowych i ten moment bez wątpienia nie został bez śladu na całym losie Stanisława Janickiego. Towarzyszyliśmy panu Stanisławowi, my, jego przyjaciele z RMF Classic, w tej ostatniej drodze, a w gronie, które znalazło się w tym finalnym momencie naszego ludzkiego spotkania, był dyrektor programowy naszej stacji, Paweł Pawlik. Pawle, bardzo cię proszę, podziel się wspomnieniem tamtego momentu.
1: Dzień dobry, Magdo. No cóż mogę powiedzieć? Uroczystości pogrzebowe były skromne, ale piękne. Msza żałobna została odprawiona w kościele ewangelickim w Skoczowie, a potem odprowadziliśmy pana Stanisława w gronie rodziny i przyjaciół na miejscowy cmentarz. I każdy z nas tam obecnych niósł ze sobą jakąś swoją historię z nim związaną. Najczęściej wspominany jest oczywiście jako ten telewizyjny, niedzielny gość w naszych domach, kiedy przez 32 lata zabierał nas do starego kina. My w RMF Classic cieszyliśmy się jego Odeonem przez 21 lat. Opowiadał o filmach z pasją i opowiadał piękną polszczyzną i tu kolejna właśnie z tym związana historia. Bo mam przed sobą list, a w zasadzie e-mail, który dostaliśmy w roku 2012. Szanowni Państwo, pisze pani Anna, jestem lektorką języka polskiego na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Wspólnie z moimi kolegami pracujemy obecnie nad projektem dotyczącym rozwijania sprawności słuchania w języku polskim dla cudzoziemców uczących się języka polskiego. Czy istniałaby możliwość wykorzystania audycji Odeon Stanisława Janickiego z radia RMF Classic jako materiału wyjściowego do naszych ćwiczeń? Te audycje to znakomity przykład pięknej, poprawnej polszczyzny i w dodatku są niezwykle ciekawe. Oczywiście za zgodą pana Stanisława zawarliśmy z Uniwersytetem Sheffield odpowiednie porozumienie, żeby wszystko było lege artis, i przekazaliśmy nagrania Odeonów do Wielkiej Brytanii. Ta historia jest jednym z wielu przykładów, jak piękne i wartościowe było to, co podarował nam Stanisław Janicki. Jego już nie ma, ale to coś zostaje z nami.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pionierzy naszej kinematografii. Kultowe dobranocki.
2: Te animacje miały ogromny potencjał eksportowy. Misiu Szatek na przykład robił furorę w Japonii. Tam był znany pod nazwą Kumacian.
1: I Polacy, którzy współtworzyli potęgę przemysłu filmowego. Kino Polonia. Już jutro o 10.30 w RMF Classic. Prezentuje Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Po reklamie.

0: Przemysława Janickiego.
1: To była muzyka z oscarowego filmu, który, jak zapewne pamiętacie, jest czarno-biały i niemy. Film nosi tytuł Artysta i skoro niemy film, kino czarno-białe, to kojarzy nam się jednoznacznie i z tym jednym nazwiskiem, jakie teraz wypowiadać będę z niekłamanym drżeniem serca. Stanisław Janicki odszedł w poniedziałek. To był 25 maja. Nasz redakcyjny kolega zmarł w wieku 93 lat. Autor Odeonu, który pojawiał się na naszej antenie właśnie w piątki w audycji filmowej. Co tydzień o godzinie 16:30 słuchaliśmy opowieści o dawnym kinie, o spotkaniach z filmem, które z taką konsekwencją i zapałem pan Stanisław Janicki przygotowywał w RMF Classic przez lata, czym, nie ukrywam, bardzo nam imponował w redakcji. Wczoraj w Skoczowie odbył się pogrzeb nieodżałowanej postaci świata mediów, wybitnego historyka kina, filmowca, scenarzysty, autora filmów dokumentalnych, twórcy kultowego programu telewizyjnego w Starym Kinie i nadawanego w RMF Classic przez ponad 20 lat Odeonu. Ten program był też miejscem spotkań z gwiazdami starego i nowego kina, pełnym anegdot, elegancji i tej charakterystycznej, po prostu niepodrabialnej swady, jaką miał w sobie pan Stanisław. Jego głos przez lata współtworzył brzmienie RMF Classic. Ciepły, z nienaganną dykcją, z tym charakterystycznym, rozpoznawalnym i powszechnie uwielbianym R, głos, który potrafił przenieść nas do epoki czarno-białych gwiazd, legendarnych premier i filmowych historii, jakich dziś już nikt nie opowiada. Jesteśmy wdzięczni głęboko za wszystko, czego pan Stanisław nas nauczył. Patrzenia na kino z czułością i zachwytem. Również za to, jakim był człowiekiem w takich zwyczajnych ludzkich relacjach. Pamięć o panu Stanisławie zostanie z nami na zawsze. Zostanie ta postać też jako wzór najwspanialszego dziennikarstwa, do którego postaramy się dążyć. Drodzy słuchacze, zapraszamy na ostatni Odeon Stanisława Janickiego, ostatni felieton, jaki zdążył wam i nam zostawić. Ostatni Odeon Stanisława Janickiego, ostatni felieton, jaki zdążył wam i nam zostawić.

Ojciec był alkoholikiem. Na życie i utrzymanie rodziny zarabiała matka. Nie mieszkają tu już jednak. Pod koniec wojny ewakuowano ich na wieś. Pozostał tylko dom, w którym mieszkali, zajęty przez innych obcych ludzi. W dzielnicy Fukagawa mieszka teraz Tetsuro wraz z niewidomą siostrą. Z całej dużej rodziny zostali tylko oni przy życiu. Tetsuro był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa. Jego starszy brat zginął w tajemniczych okolicznościach, reszta zmarła śmiercią samobójczą. Chłopak żyje w obsesyjnym przeświadczeniu, że wkrótce i na niego przyjdzie kolej. Kiedy poznaje Shino, dziewczynę nie tylko piękną, ale i zahartowaną przez życie, widzi w niej i w ich miłości szansę na uniknięcie tragicznego przeznaczenia, na przerwanie tego zaklętego kręgu śmierci. Lecz właśnie wtedy dowiaduje się, że dziewczyna ma narzeczonego. Wstrząśnięty i załamany prosi ją o ostatnie spotkanie. W czasie długiej rozmowy dochodzą do wniosku, że ich uczucie ma dla nich wartość nadrzędną, że są sobie potrzebni i dla siebie przeznaczeni. Postanawiają się pobrać, jadą na wieś do umierającego ojca Shino. Tetsuro jest po raz pierwszy świadkiem naturalnej śmierci. Po pogrzebie ojca i cichym ślubie wracają. Zamieszkują w domu, w którym Tetsuro przeżył wiele dramatów i nieszczęść. Shino stworzy tu jednak atmosferę ciepła i serdeczności. Tetsuro, uwolniony od obsesji śmierci, odnajdzie swoje miejsce i będą szczęśliwi. Na tle innych filmów japońskich, przedstawiających w sposób brutalny, a nieraz i pesymistyczny, życie młodzieży, ten wyróżnia się głęboko ludzkim i humanistycznym przesłaniem. Ciekawie kreśli sylwetki bohaterów, przekonywająco wiąże ich losy z konkretnymi warunkami ze środowiskiem i czasami, w których przyszło im żyć. Jest przykładem żywotności klasycznych wzorców, dramatu psychologicznego, czy jeśli kto woli, melodramatu, mającego tak bogatą tradycję w Japonii. Ciekawie, że zrealizował go reżyser, zaliczany do najbardziej buntowniczych i radykalnych. Reżyser filmu Kei Kumai urodził się w roku 1930. Był absolwentem Uniwersytetu Shinshu. Już w czasie studiów interesował się filmem. Jako samodzielny reżyser zadebiutował filmem Sprawa Teigin. Ważniejsze filmy to Japoński archipelag, utrzymany w stylu dokumentalnym film kryminalny, wskazujący na demoralizujący wpływ amerykańskich wojsk na terenie Japonii. Wzejdź, jasne słońce, o walce wieśniaków z wielkim przedsiębiorstwem, rozpoczynającym budowę fabryki, co zagraża ich egzystencji. Kei Kumai należał do grupy sprawnych profesjonalistów, którzy potrafią jednak tradycyjnym gatunkom i tematom nadać nowe wartości. Używał nieraz środków drastycznych, ulegał często sentymentalizmowi. A ja zapraszam Państwa do następnego Odeonu.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. W akcji

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Wspominamy dzisiaj Stanisława Janickiego, naszego mistrza radiowego, autora kultowych programów telewizyjnych, radiowych oczywiście, ale też dziennikarza i autora filmów dokumentalnych. Wspaniałego człowieka, który w relacjach międzyludzkich potrafił dać naprawdę wielką serdeczność i coś, co się zapamiętuje na zawsze. Szefowa muzyczna naszej stacji, Magdalena Wojewoda Mleczko, tak opowiada o Stanisławie Janickim.
1: Chcę wspomnieć nie tylko filmowca i wybitnego filmoznawcę, ale chcę powiedzieć o człowieku, bo to był nasz radiowy przyjaciel. Jeden z nas, a jednocześnie ktoś, kto górował nad nami nie tylko wiedzą filmową i życiowym doświadczeniem, ale czymś, co nazwałabym wdziękiem, takim nie dzisiejszym stylem, przedwojenną klasą. Spotkanie z nim, ze Stanisławem, to było trochę jak wejście do takiego świata, którego już niestety dzisiaj nie ma. Po nagraniu Odeonów, bo Stanisław przyjeżdżał tutaj co miesiąc, mieliśmy taki zwyczaj, że idziemy coś zjeść. I zjedliśmy razem bardzo wiele obiadów, a Staszek był smakoszem. Oczywiście każda potrawa to była anegdota z jego bogatego życia zawodowego, a to z Japonii, a to z Gruzji, a to z jakiegoś festiwalu filmowego. I zawsze podczas posiłku był ten moment, kiedy Staś wyjmował dwie rzeczy. Po pierwsze taki malutki piórniczek, w którym miał skrupulatnie poukładane przybory do pisania, łącznie z ołówkiem. No i potem był jego legendarny notes, kalendarz zapełniony miesiące do przodu, w którym szczegółowo zapisywał i nasze terminy nagrań, i plany filmowe, i spotkania, i festiwale, i wyjazdy. To była, podejrzewam, bardzo złożona sieć działań, bo Staszek zawsze gdzieś jechał, zawsze nad czymś pracował, coś pisał, coś przygotowywał. A propos tej jazdy, to muszę powiedzieć, że uwielbiał samochody i szybką jazdę i myślę, że miał wiele mandatów na koncie, chociaż był tak znaną postacią, że tych mandatów mógł nie dostawać. Ja zapamiętam jego sylwetkę z tych najlepszych lat. Był wysoki, bardzo wysoki, szczupły, zawsze chodził w rozpiętej kurtce i miał taką nieodzowną torbę, którą nosił przez ramię. Taka torba, w której miał wszystko. To była torba podróżnika, wędkarza, filmowca, nie wiem jeszcze kogo. I miał taki wdzięk amantów, dawnych amantów polskiego kina. Dostrzegał wyjątkowość w absolutnie zwyczajnych rzeczach, sytuacjach, zdarzeniach i potrafił o tym opowiadać historię i dostrzegał znaczenie tego, co nas otacza, a co my, zwykli śmiertelnicy, gdzieś pomijamy w zabieganiu, w zapatrzeniu w inne sprawy.
0: To Magdalena Wojewoda Mleczko, szefowa muzyczna RMF Classic. Stanisław Janicki po dekadach pracy w telewizji publicznej jako twórca programu kultowego, dodajmy, w starym kinie, znalazł się w pewnym momencie swojego zawodowego życia w telewizji Kino Polska i tam tworzył między innymi program W iluzjonie. Joanna Rożen-Wojciechowska, wówczas szefowa programowa tamtego kanału, doceniała warsztat dziennikarza i filmowca, autora filmów dokumentalnych, na przykład o Kazimierzu Kucu, ale też niesamowitego, bardzo czułego obserwatora poczynań artystycznych Andrzeja Wajdy. Stanisław Janicki potrafił naprawdę wnikliwie śledzić działalność mistrza Wajdy i sięgać po środki zupełnie na owe czasy nowatorskie. Mówi dziś dyrektorka Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, Joanna Rożen-Wojciechowska.
2: To była niezwykła więź. Panowie zawsze byli ze sobą w sposób kulturalny na per pan. Nigdy nie przeszli tej granicy. Natomiast w niezwykły sposób ze sobą rozmawiali. Te rozmowy trwały kilka dekad i to był jeden długi wywiad, który Stanisław Janicki prowadził z najważniejszym polskim reżyserem Andrzejem Wajdą, który zaczął się chyba w okolicy, kiedy Wajda kręcił krajobraz po bitwie i wtedy Stanisław Janicki zaproponował mu taką formułę dziennikarską, co by było, jakby o tym filmie mówić już w trakcie, kiedy on jest realizowany, a nie wtedy, gdy już jest gotowy na ekranie. No, awangardowe myślenie, bardzo współczesne. I Wajda się na to bardzo chętnie zdecydował i codziennie po dniu zdjęciowym przyjeżdżał do Stanisława Janickiego do mieszkania na warszawskim Mokotów wypić herbatę i zdać relację, co dzisiaj było trudem artystycznym na planie. I w ten sposób powstał specyficzny making of z planu filmu Krajobraz po bitwie.
0: W czasach, w których nawet nie myśleliśmy o tym, by takie powidoki z pracy twórczej mieć.
2: Zbliżały się 90. urodziny Andrzeja Wajdy i szykowaliśmy szereg różnych nagrań. I w związku z tym, że znałam opowieść Stanisława Janickiego o tym wieloletnim procesie dziennikarskim, jaki przeprowadzał z Wajdą, oraz o tym, że Stanisław notował wszystkie zdradzone mu przez Wajdę Wajdę, pomysły na niezrealizowane jeszcze filmy Andrzeja Wajdy. Zresztą powstał taki program Marzenia są ciekawsze. Postanowiliśmy stworzyć przestrzeń, która miałaby taki odświętny wymiar, żeby panowie mogli przeprowadzić ze sobą długą rozmowę podsumowującą. Oni rozpoczęli tą rozmowę i mija jedna godzina, druga. Nikt nie przerywa, tematy im się nie kończą. Panowie powiedzieli tak, no dobrze, teraz skończymy, umawiamy się na następny raz, ale już do tego następnego razu nie doszło.
0: My też mamy niedokończoną rozmowę z panem Stanisławem Janickim. RMF Classic, muzyka Wojciecha Killera z filmu Andrzeja Wajdy, Smuga Cienia.

0: Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 17, pora na ostatnie dziś i ostatnie w tym tygodniu fakty RMF Classic. Zaprasza Grzegorz Jasiński.
4: Mężczyzna aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, o którym informowaliśmy w faktach, to pracownik zakładów MESCO w Skarżysku Kamiennej, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. To właśnie w MESCO, należącym do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, powstają zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun. Pracownik został zatrzymany w środę, dziś sąd okręgowy w Poznaniu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie.
5: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
4: Nie jesteśmy meblami, by nas przenosić, protestują salowe i personel sprzątający ze szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim. Pracownicy demonstrowali przeciw planowanemu przeniesieniu ich etatów do firmy zewnętrznej.
6: Chcą nas wyrzucić jak meble. Gdzie my teraz pracę znajdziemy? My zasilimy urząd pracy.
7: No jak zwykle, naszym kosztem.
8: Szpital to nie prywatne konsorcjum.
9: Szpital ma długi, miał, ma i będzie miał.
6: Jeżeli chcielibyśmy ratować ten szpital, trzeba by było zacząć nie od nas, od dołu.
4: Janowski szpital zamknął poprzedni rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych. Ministerstwo Zdrowia zapowiada tymczasem nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, skorzystają z niego osoby, które od lat palą papierosy.
10: Prawo do tych badań będą mieć osoby, które skończyły 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo od 10 lat dwie paczki dziennie. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie wczesnym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest u ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze. Nowy program bezpłatnych badań może ruszyć jeszcze przed wakacjami. Jak ustaliłem, szczegóły są już uzgodnione z lekarzami. Badanie ma trwać 10 minut i będzie polegać na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
4: O szczegółach piszemy na rmf24.pl. Angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, ale wręcz nieetyczne. To fragment uzasadnienia odmowy wszczęcia przez prokuraturę śledztwa w sprawie podejrzeń zniesławienia przez posła Konrada Berkowicza izraelskich władz i żołnierzy. W kwietniu w Sejmie parlamentarzysta Konfederacji porównał Izrael do III Rzeszy i pokazał z mównicy izraelską flagę ze swastyką. Dlaczego śledztw nie będzie? Jakie są argumenty prokuratury?
11: Odmowa wszczęcia jest motywowana tym, że za ściganiem tego czynu z urzędu nie przemawia ani ochrona praworządności, ani interes społeczny, tak napisano w uzasadnieniu. Śledczy uznali, że wprawdzie poseł Berkowicz dopuścił się zniesławienia władz i armii państwa Izrael, jednak ten czyn może być ścigany z oskarżenia prywatnego. Jeśli osoby lub instytucje, które czują się zniesławione, zapragną bronić swojej czci na gruncie postępowania karnego, mogą wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, tak napisano. Prokuratura nie będzie go popierać, bo jak usłyszałem, wiele dowodów zgromadzonych przez międzynarodowe instytucje uprawdopodobnia popełnianie przez Izrael zbrodni w Gazie.
4: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Zasada. Sport, emocje i historia w jednym miejscu. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata zmierzą się między innymi w pełnokontaktowej walce.
12: Można to porównać do MMA w zbroi. Dozwolone są i punktowane ciosy mieczem, ciosy pięściami, łokcie, kopnięcia, kolana, obalenia, ale też walka w parterze. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie można dźgać i nie można zakładać dźwigni bólowych.
13: Stop!
12: Jutro 5-5, bez podziału na kategorie wagowe, broń dowolna. Celem drużyny jest powalić drużynę przeciwną. Kto leży, nie wstaje.
4: Z Emilem Guzem, mistrzem świata w pełnokontaktowych walkach rycerskich, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
14: Z
3: sobotę. Zachmurzenie. Synoptycy zapowiadają duże, z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie w drugiej połowie dnia również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz w centrum i na południu suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 stopni do 23.
5: RMF Classic inspiruje.
2: Tu Agazarian.
13: Igor Herbut.
14: Grzegorz Markowski.
15: Tu Kasia.
16: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
15: Słuchacie RMF Classic.
14: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To była muzyka z filmu Niepamięć. Film powstał w 2013 roku, a utwór, do którego tak chętnie wracamy w RMF Classic, wybrzmiewa jak najnowocześniejsza produkcja. Wspaniale to brzmi, a podobne utwory walczą czasem na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To wy decydujecie, z jakim skutkiem. Macie system do głosowania, wchodzicie do niego, oddajecie głosy na ulubione tematy, utwory z filmów, piosenki też zdarzają nam się w tej selekcji, a w niedzielne wieczory od godziny 18 przysłuchujecie się, z jakim skutkiem te wasze głosy zaowocowały podczas cotygodniowej rywalizacji muzyki o tytuł najpiękniejszej muzyki filmowej. Jak było w ostatnim notowaniu listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic? Dodam, że było to notowanie numer 550. Na trzeciej pozycji, to mnie bardzo cieszy, muzyka Volkera Bertelmana z filmu Ballada o drobnym karciarzu. Świetnie to brzmi, sprawdźcie koniecznie, zanim oddacie swój głos. Na drugiej pozycji temat Hansa Zimmera z filmu, z drugiej części filmu Duna. A na pierwszym miejscu klasyka światowej kinematografii Ennio Morricone i temat z filmu Cinema Paradiso. Zaproponuję wam teraz piosenkę Eda Sheerana z filmu Hobbit, Pustkowie Smauga. Nie znajdziecie tego na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic, ale znajdziecie ten utwór w magazynie o sztuce filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, a my nie stronimy od produkcji serialowych i przyglądamy się tym, jak brzmią rozmaite seriale. Gorącą rywalizacją wielu naszych słuchaczy żyje albo żyło, gdy ten serial miał swoją premierę. My mamy dla Was muzykę z tej produkcji.

0: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
1: Być może pamiętacie, że w ostatnich odsłonach magazynu Kino w roli głównej rozmawiamy o kinie niezależnym, o jego przydatności, o tym, że jest ono ważne nie tylko dla twórców, którzy mają ambicje artystyczne, ale też dla nas, widzów. Na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera rozmawiałam właśnie o niezależności artystycznej, o kinie autorskim z Bartłomiejem Deklewą, aktora już niedługo zobaczymy w roli Adama Małysza i będzie to kino na pewno dla szerokiego odbiorcy. A tymczasem Bartka rola w filmie Emmy Buchwald Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej jest kwintesencją tego, co w kinie najdelikatniejsze i nie każdemu udaje się to pokazać.
2: Jesteście już po całej marszerucie filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Możesz wyciągnąć wnioski już, co ten film zrobił w ludzkich umysłach i czy w ogóle zrobił?
3: No, najwięcej z publicznością czasu spędziła Emmy. Myśmy mieli trochę po premierze tych wywiadów i tak naprawdę może byłem na jakichś może 3-4 spotkaniach. I mam kilka takich wyjątkowych spotkań. Na przykład spotkałem chłopaka, który jest 4 lata młodszy ode mnie i powiedział, że on absolutnie widzi siebie w Benku, pomierzył się z podobnymi problemami, dziękuję za ten film, czuję się, że nie jest sam. No i on absolutnie widzi siebie w Benku, pomierzył się z podobnymi problemami, dziękuję za ten film, czuję się, że nie jest

0: kocham, ale ty jesteś teraz w procesie pracy nad zupełnie innym filmem, a ja też odbijając się od tego świata, którego dotkniesz za moment przez postać Małysza, chciałabym cię zapytać o kino niezależne. Czy ty po swoich doświadczeniach aktorskich możesz być spokojny o kino właśnie autorskie, artystyczne, niezależne? Czy jednak trzeba trochę roztoczyć płaszcz ochronny nad tego rodzaju światem filmowej produkcji, bo może nam przepaść?
1: Kurczę, właśnie wczoraj udzielaliśmy jakiegoś wywiadu, rozmawialiśmy o tym i pomyślałem o takiej rzeczy. Kto chodzi na te festiwale? To znaczy, autentycznie jestem ciekaw, czy takie osoby, które na co dzień nie chodzą do kin studyjnych, nie? Po zobaczeniu tych plakatów tutaj rozmieszczonych na mieście w Krakowie, stwierdziły, a dobra, przekonam się, pójdę, i dotknęły tego kina niezależnego, no bo to o tych widzów nam chodzi, nie? No i nie wiem, no bo zawsze myślę, że będzie to grono, które będzie chciało robić kino właśnie niezależne, autorskie, osobiste, i myślę, że o to bym się nie bał i zawsze będzie miało to swoją widownię, tylko pytanie, jak dużą? No właśnie.
0: Ja się trochę boję.
1: Jak dostać się do tych ludzi, którzy i pokazać im, że ten świat tych filmów niezależnych jest ciekawy, do tych ludzi, którzy wygodnie siedzą na kanapie, nie? I nawet nie wiedzą, że coś ich może omija.
0: To Bartłomiej Deklewa, a my prezentujemy wam teraz muzykę z polskiego filmu Macieja Pieprzycy, Chce się żyć. Z jednej strony kino bardzo wymagające, a z drugiej strony blisko człowieka. Szukajcie go w streamingu zupełnie za darmo i chodźcie na filmy do kin. Oglądajcie na dużym ekranie, szukajcie kina artystycznego. Chrońmy ginące gatunki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Kadrowa tenorowa w Metropolitan Opera, okna wymagają uszczelnienia. Ja już nawet zastanawiałem się, czy nie wezmę jakiegoś pana z dzisiaj, z Greenpointu, nie zatrudnię, żeby to trochę doprowadził do porządku. I wtedy będę miał prawo powiesić sobie w garderobie tabliczkę, że to okno zostało uszczelnione dzięki inicjatywie Piotra Beczały. Fantastyczna sprawa. Może to w przyszłym roku zrobię.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
4: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF.

Pora kończyć nasze dzisiejsze wydanie magazynu o sztuce filmowej. Kino w roli głównej, śmiem twierdzić, już nigdy nie będzie takie jak do tej pory, odkąd nie ma z nami Stanisława Janickiego i jego Odeon o 16:30 nie będzie stałym punktem tego programu. Zapraszam Was na właściwie nową erę tych naszych spotkań wokół filmu. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania i być może jakąś misję uda mi się kontynuować, będąc zapatrzoną w schedę zawodową, którą Stanisław Janicki nam w RMF Classic pozostawił. Spokojnego weekendu Wam życzę. Natalia Grzeszczyk zmierza już do studia. Wierzę, że spędzicie bardzo udany wieczór w jej towarzystwie i w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Do usłyszenia, mówi Magda Juszczyk.

0: reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
4: Dobry design i nowinki zza oceanu.
3: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
4: To nasz plan na życie z klasą.
3: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
5: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Și do Media Markt. Po reklamie.
1: Jest godzina 18, słuchacie RMF Classic. Ekonomiczne podsumowanie dnia przygotował Krzysztof Berenda.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
3: Dzień dobry, inflacja w Polsce nieoczekiwanie spadła. Główny Urząd Statystyczny podał pierwsze dane dotyczące tempa wzrostu cen w maju, czyli w kończącym się właśnie miesiącu. No i mamy spadek z 3,2 do 3,1%. Tym samym inflacja, wbrew prognozom, nie przekroczyła poziomu uznawanego przez Radę Polityki Pieniężnej za bezpieczne. Kluczowy okazał się spadek cen żywności. On wynikał z tego, że z powodu przymrozków wielu rolników musiało przyspieszyć zbiory, chociażby szparagów. Tych szparagów, być może Państwo pamiętają, było dużo, no i dlatego naraz ceny zaczęły spadać. Przymrozki niestety też zniszczyły wiele plomów, więc choć teraz inflacja co prawda nam spadła, to niestety za miesiąc, dwa może iść w górę. Tego trzeba się spodziewać. No i wtedy zacznie się w Polsce dyskusja o tym, czy należy podnosić stopy procentowe w Polsce. To z jednej strony niestety oczywiście oznaczałoby droższe kredyty bankowe, no ale z drugiej, też o tym pamiętajmy, to oznacza wyższe oprocentowanie obligacji oraz lokat, czyli jak ktoś ma oszczędności, to łatwiej będzie mógł je pomnożyć. Ta dyskusja o możliwych podwyżkach stóp będzie wspierać polskiego złotego. Teraz euro więc kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,87 zł.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

Alan Silvestri i muzyka z Foresta Gumpa, a wcześniej, na początek naszego spotkania, miejsce 12 z minionej niedzieli z ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, Peter Gabriel. Jak będzie w tym tygodniu? To przekonamy się w niedzielę po 18:00, wielkie podsumowanie. A dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Ponieważ właśnie rozpoczynamy tradycyjną piątkową rozgrzewkę przed niedzielnym notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Do 22:00 będziemy się rozgrzewali. Na czym takie rozgrzewki polegają? Między innymi na tym, że sprawdzamy, jak w minionym tygodniu ułożyła się zwycięska dwudziestka. Jedna bitwa po drugiej, tydzień temu, zgodnie z waszymi głosami, na miejscu 9.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini na rzeczną wyprawę w Amazonii, a może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa. Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: W przeddzień Dnia Dziecka podróż tropem książki Antarktyda, wyprawa na krańce świata, która może otworzyć oczy na ten biały świat naszym siostrom i braciom mniejszym. Mateusz Waligura, specjalista od wyczynowych wypraw w najbardziej odludne miejsca planety, współautor tejże książki, będzie naszym gościem.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

Jean-Philippe Rameau i Víkingur Olafsson wcześniej, Aram Khachaturian i walc z suity baletowej Maskarada w wykonaniu Królewskiej Orkiestry Filharmonicznej. Rozgrzewamy się w RMF Classic do godziny 22 przed niedzielnym 551 już notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Głosować możecie na swoich faworytów cały czas na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce listy. Znajdziecie tam m.in. muzykę, którą Howard Shore skomponował do filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Ostatnio było to miejsce 19.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Muzyka skomponowana na zamówienie króla, pokaz ogni sztucznych, który się nie udał, i ta muzyka towarzysząca pokazowi, i ta na dwa chóry, ale bez udziału śpiewaków. Jerzy Fryderyk Händel, John Elliot Gardiner i English Baroque Solist. Płyta z 1984 roku, doskonała reedycja w serii Philips Digital Classic.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Haja zaprasza.
5: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi.

0: artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą? Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Po reklamie.

Galop piekielny z Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha w wykonaniu Orkiestry Opery Liońskiej, którą poprowadził Mark Minkowski. Wcześniej Fryderyk Chopin i fragment Andante z pianato i Poloneza op. 22 przy fortepianie Bruce Liu. W niedzielę o godzinie 18 rozpocznie się 551 notowanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Gospodarzami listy są Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. Może macie jakieś pytania, wątpliwości, marzenia listowe. Wszystko to możecie kierować do gospodarzy listy pod adres mailowy lista@rmfclassic.pl. lista@rmfclassic.pl. Miejsce 40 teraz z minionej niedzieli, niby daleko od zwycięskiej 20, a od podium to już w ogóle, ale po pierwsze Hans Zimmer nie takie awanse już odhaczał w naszych notowaniach, a po drugie wasze głosy mogą wszystko zmienić w mgnieniu oka. Hans Zimmer, jak powiedziałam, i muzyka z filmu o Formule 1.

0: reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami.
9: Dobry design i nowinki zza oceanu.
8: Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie.
9: To nasz plan na życie z klasą.
8: Życie z klasą. Już w środę po 14 w RMF Classic.
10: Sponsorem programu Życie z klasą jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka. Po reklamie.
12: RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten temat na pewno znasz od pierwszej nuty.

pan Sting z kolegami, wcześniej Czarny Orfeusz, a jeszcze wcześniej Akademia Policyjna w RMF Classic. Tak rozpoczynamy drugą godzinę naszej dzisiejszej rozgrzewki przed niedzielnym 551 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Sięgniemy teraz po jedną z nowości, które znaleźć można w zestawie do głosowania. Nick Cave i piosenka ze snów o pociągach. Ostatnio na miejscu 15.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: U nas tak się mówi, że poziom teatru wyznacza również kantyna. Ale to oczywiście tak między nami. Czasem opery nie są w centrach gastronomicznych świata. No i te kantyny są różne.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Po reklamie.

Pani Zemsta w RMF Classic, wcześniej fragment drugiej symfonii Ludwika van Beethovena. Za chwilę zabrzmi miejsce 34. ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, Alexandre Desplat i jego kompozycja, którą usłyszeć można w ścieżce dźwiękowej filmu Dziewczyna z perłą. Ale zanim ten utwór zabrzmi na naszej antenie, to ja jeszcze przypomnę, jak można wziąć udział w tej całej listowej zabawie. Na szczęście sprawa jest wyjątkowo nieskomplikowana. Zerknijcie na naszą stronę rmfclassic.pl. Tam należy odnaleźć zakładkę listy przebojów muzyki filmowej, kliknąć w nią. I w zasadzie tutaj cała sytuacja się rozwiązuje, bo macie tam mnóstwo fragmentów do odsłuchania. Można spędzić z nimi upojną godzinkę, myślę, co najmniej. Podjąć odpowiedzialną decyzję, zagłosować na swoich faworytów, kliknąć i bardzo mocno trzymać kciuki. W niedzielę po 18:00 dowiemy się, jak tym razem ułożyły się wasze głosy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ojciec nie miał cierpliwości, albo był zajęty za bardzo, to mówił, weź tutaj pana, pokaż te nuty i naucz pana nuty. I ja uczyłem pułkownika, musiałem bardzo wcześnie się tym zająć.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.
1: Haja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

Fragment suity St. Paul Gustawa Holsta w wykonaniu angielskiej orkiestry kameralnej, którą poprowadził Yehudi Menuhin, wcześniej w RMF Classic, en prompti opus 90 numer 3 Franciszka Schuberta przy fortepianie Christian Zimmermann. Do godziny 22 rozgrzewamy się przed 551 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Notowanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18. Do tego czasu możecie głosować na swoich faworytów. Głosować można na stronie rmfclassic.pl w zakładce listy. W każdej listowej sprawie wszystkie podstawowe, najważniejsze informacje teraz mówię. W każdej listowej sprawie skontaktować możecie się z prowadzącymi Jadwigą Polus i Tytusem Hołdysem za pomocą adresu lista@rmfclassic.pl. Jest też numer telefonu 123-703-703, dzięki któremu możecie stać się jednym ze współprowadzących listy. Jak można to zrobić? Opowiem po godzinie 20. Póki co miejsce 27 z minionej niedzieli, muzyka ze ścieżki dźwiękowej serialu Jedyna.

0: reklama.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

Reborn Aleksisa Frencha, wcześniej Walc kwiatów z Dziadka do orzechów Piotra Czajkowskiego. Ja wiem, po 20 miałam mówić, do czego może przydać się numer telefonu 123-703-703, ale 30 minut po godzinie 20 to nadal po godzinie 20 i wtedy o numerze telefonu opowiem, bo póki co sięgamy po utwór, który ostatnio, zgodnie z waszymi głosami, znalazł się na miejscu trzecim 550 notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Kto wie, jest duże, bardzo duże nawet prawdopodobieństwo, że ten znaczący awans, bo od razu na podium, Volker Bertelmann zawdzięcza swojej wizycie w Krakowie podczas ostatniego festiwalu muzyki filmowej. Był jednym z głównych gości tej odsłony festiwalu. Szanowni kompozytorzy, przyjeżdżajcie do nas częściej, bo to może wiązać się ze znaczącymi awansami w notowaniach listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Na miejscu trzecim tydzień temu Volker Bertelmann i ballada o drobnym karciarzu.

była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Antonio Vivaldi i fragment jesieni. Z czterech pór roku na skrzypcach grała Wiktoria Mułowa, towarzyszyła angielska orkiestra kameralna, dyrygował Claudio Abbado, wcześniej natomiast w RMF Classic preludium z suity z czasów Holberga, Edwarda Grieg'a. Grali filharmonicy berlińscy, poprowadził ich Herbert von Karajan. 123-703-703. Ten numer może się przydać, jeżeli chcielibyście głosowo pojawić się w jednym z notowań listy. Wybierzcie wasze ukochane trzy utwory, które biorą udział w głosowaniu. Wymyślcie, jak chcielibyście zapowiedzieć je na antenie i zadzwońcie na naszą automatyczną radiową sekretarkę. Nagrajcie te zapowiedzi. Jadwiga Polus i Tytus Hołdys uważnie wsłuchują się w wasze wiadomości. Jest więcej niż prawdopodobne, że pojawicie się ze swoją zapowiedzią w jednym z notowań listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. 123-703-703. To czekamy na wasze zapowiedzi. A na antenie miejsce 10 z minionej niedzieli. Joe Hisaishi i W krainie bogów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku porozmawiamy o urodzinach jednej z ostatnich legend Hollywood.
3: Sprawdzimy, jak ten najnowszy film Guya Ritchiego.
2: Przegadamy też najnowsze informacje o anglojęzycznym debiucie Magnusa Van Horna.
3: I ocenimy, co może wyniknąć, gdy pop spotka się z muzyką filmową.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Nowy program w RMF Classic. Już jutro po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Za kilka minut kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym, ale najpierw na naszej antenie jedna z nowości, które znaleźć można w zestawie do głosowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic z najnowszej ekranizacji Wichrowych Wzgórz. Ostatnio na miejscu 20.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewni jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Troszczy się o pracowników. Zakłada sklep spółdzielczy. Organizuje orkiestrę fabryczną. Tworzy czteroklasową szkołę dla dzieci. Otwiera ochronkę. Rodzina Kotkowskich nie akceptuje jednak rządów Jana. Odwracają się od niego, gdy zostaje oskarżony o przynależność do PPS, frakcji rewolucyjnej, i osadzony w więzieniu. Antonina walczy o ułaskawienie męża. Dzięki jej staraniom, w płacie kaucji w wysokości 50 tysięcy rubli, Jan zostaje uwolniony i wraca do pracy. Sprawuje zarząd w centrali handlu, przyjmuje stanowisko prezesa Związku Filistrów korporacji Arkonia, sprzedaje fabrykę papierów i tulin i w 1915 roku kupuje w Warszawie dwie kamienice czynszowe przy ulicy Wspólnej 33 i Próżnej 7, zabezpieczając przyszłość swoich dzieci. Od 1911 roku mieszkają przy ulicy Służewskiej w Warszawie w wynajmowanym luksusowym mieszkaniu. Niczego im nie brakuje. Ojciec jednak coraz bardziej oddala się od rodziny. Prowadzi podwójne życie, ukrywa swoje dochody, przeznaczając część z nich na utrzymanie drugiego domu z inną kobietą. Pod koniec życia jest już otyłym, schorowanym starszym panem. Cierpi z powodu choroby serca i nadciśnienia. Jest bardzo wybuchowy. Na łożu śmierci prosi Irenę o wezwanie swojej kochanki. Irena się nie zgadza. Unika kontaktu z ojcem. Nie chce się nim zajmować. Chowają się z matką w zakamarkach dużego mieszkania. To Witold i służąca Aniela opiekują się chorym. Jan umiera 21 grudnia 1933 roku w wieku 65 lat. Zostaje pochowany na Powązkach. Dopiero po jakimś czasie jego prochy zostają przeniesione do rodzinnego grobowca Gombrowiczów w Przybysławicach. Tam jest też pochowana babcia Ireny, Antonina z Dąbrowskich, oraz dziadek Onufry Gombrowicz. Matka Ireny nigdy nie wybaczy mężowi zdrady. Nie chce być z nim pochowana. Umiera w Kielcach w 1959 roku. Tam znajduje się jej samotny grób. Witold Gombrowicz w jednym z opowiadań opublikowanych w zbiorze zatytułowanym Pamiętnik z okresu dojrzewania prawdopodobnie opisał swoich rodziców. Urodziłem się i wychowałem w domu pełnym zacności. Widzę ojca mego, pięknego mężczyznę, wyniosłej postawy, o twarzy, w której wszystko, spojrzenie, rysy i szpakowaty włos, składało się na wyraz doskonałej, szlachetnej rasy. Widzę i ciebie, matko, w nieposzlakowanej czerni, jedynie z parą starożytnych butonów w uszach. W prędce zauważyłem, że ojciec unikał jak ognia dotknięcia matki. Więcej nawet, unikał jej wzroku i mówiąc, patrzył najczęściej w bok lub oglądał paznokcie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty. Polecam. Monika Pryśko. Tekstualna.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: Muzyka, która tworzy historię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Meryl Streep i Mamma Mia, wcześniej Grzegorz Turnau z Zakochanym Aniołem pod rękę, a na sam początek ostatniej godziny naszego dzisiejszego spotkania w rozgrzewce przed 551 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej Hans Zimmer i jego muzyka z Gladiatora. Powiedzieliśmy już, że zgodnie z waszymi głosami tydzień temu na miejscu trzecim Volker Bertelmann i Ballada o drobnym karciarzu. To dodajmy do tego, że na drugim Hans Zimmer i muzyka z drugiej części Duny, a na pierwszym, i teraz posłuchamy utworu z pierwszego miejsca ostatniego notowania, Ennio Morricone i Cinema Paradiso.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Muzyka skomponowana na zamówienie króla, pokaz ogni sztucznych, który się nie udał, i ta muzyka towarzysząca pokazowi, i ta na dwa chóry, ale bez udziału śpiewaków. Jerzy Fryderyk Händel, John Elliot Gardiner i English Baroque Solist. Płyta z 1984 roku, doskonała reedycja w serii Philips Digital Classic.
1: Muzyka spod igły. Już jutro o 21:00.
3: Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
3: Po reklamie.
14: RMF Classic. Klasyka, która jest z tobą.

bogaty i sławny, a wcześniej w RMF Classic menuet z Symfonii Londyńskiej nr 104 Józefa Haydna. Do 22 jeszcze rozgrzewać będziemy się przed niedzielnym 551 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Wszystkie utwory biorące udział w głosowaniu w tej listowej zabawie, jest ich kilkadziesiąt, znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Na 30. w minionym tygodniu, zgodnie z waszymi głosami, Ilana Szkeri i temat tytułowy z rodu Guinnessów.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja miałem ksywę Skoczek, Einspringer. Do południa miałem próbę orkiestrową na scenie uprowadzenia z Seraju Mozarta. O pierwszej telefon mojego jeszcze nie agenta wtedy, że wieczorem jest potrzebny Rynuccio w Zurychu i tylko żona spakowała walizkę, ja skończyłem jedną operę w samolot. Przymierzyłem spodnie, akurat pasowały od kolegi.
3: Czy są jeszcze na świecie takie teatry operowe, w których nie zaśpiewał? I kiedy sława staje się światowa? Między innymi na te pytania odpowie w Niedomówieniach Piotr Beczała. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już w niedzielę po 10:00 w RMF Classic.
0: Reklama. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Wielka muzyka, zero nadęcia.

Luigi Boccherini i menuet z kwintetu smyczkowego E-dur grała Toruńska Orkiestra Kameralna. Dyrygował Jerzy Salwarowski, wcześniej w RMF Classic od Torino Respighi i Kukułka z suity Ptaki grała Orkiestra Kameralna Świętego Pawła, a poprowadził ją Hugh Wolfe. Na zakończenie naszej dzisiejszej rozgrzewki przed niedzielnym 551 notowaniem listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Donnie Darko. Miejsce 43 z minionej niedzieli. Jak będzie w tę niedzielę, tylko od waszych głosów to zależy. Głosować możecie cały czas na naszej stronie rmfclassic.pl. Ja za to dzisiejsze spotkanie już dziękuję, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Przez ponad 30 lat był jednym z najbardziej wpływowych włoskich polityków. Przez ten czas zyskał wielu przyjaciół, ale i wielu wrogów. Nawet jego śmierć zmieniła bieg historii. Wciąż jest przedmiotem dociekań historyków i komisji śledczych i nadal budzi emocje i wątpliwości. Poznajmy historię Aldo Moro. 16 marca 1978 roku to ważny dzień dla włoskiej polityki. W parlamencie zaplanowano głosowanie nad wotum zaufania dla mniejszościowego rządu chrześcijańskiej demokracji pod przewodnictwem Giulio Andreottiego. Chadecy potrzebują poparcia, które ma udzielić największa opozycja parlamentarna, włoska partia komunistyczna, która w ostatnich wyborach pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej zdobyła aż 34% głosów. Architektem porozumienia jest sekretarz Chadecy Aldo Moro, który już trzykrotnie był premierem, a teraz wspiera Andreottiego. O 9:00 Aldo Moro wsiada do samochodu. Za kierownicą cywilnego Fiata 130 siedzi kapral karabinierów Domenico Ricci, a obok niego szef ochrony Oresto Leonardi. Za nimi jedzie Alfa Romeo z trzema policjantami. Gdy wozy są już niemal na skrzyżowaniu Via Fiani z Via Stressa, drogę zajeżdża im Fiat 128. W tej samej chwili drugi wóz blokuje ich z tyłu, a z krzaków wychodzi kilku uzbrojonych mężczyzn. Bez ostrzeżenia otwierają ogień z broni maszynowej, zabijają karabinierów, a potem strzelają do policjantów. Nieuzbrojonych policjantów, bo ich broń jest w bagażniku. Zresztą tak samo jak broń obu karabinierów. Zamachowcy z samochodu wyciągają Aldo Moro, wpychają do innego wozu i odjeżdżają. O godzinie 10:00 Pietro Ingao, przewodniczący Izby Deputowanych, przerywa sesję parlamentu, informując, że Moro został porwany. Agencja prasowa ANSA podaje, że do porwania przyznały się Czerwone Brygady, lewacka organizacja terrorystyczna, która walcząc o prawa robotników od niemal 10 lat sieje we Włoszech postrach. Zaczęło się od pobić brygadzistów w dużych zakładach, a później porwań dyrektorów Fiata, Alfy Romeo, Siemensa, przemysłowców, inżynierów, a nawet zastępcy prokuratora w Genui. Porwania zwykle miały podobny przebieg. Bicie, poniżanie, proces sądu ludowego kończący się wydaniem wyroku i uwolnienie zakładnika. Czasem tego samego dnia, czasem kilkanaście dni później. Ale lewacka partyzantka w końcu zaczęła podkładać bomby i zabijać. Aldo Moro jest jednym z najbardziej wpływowych włoskich polityków. Urodził się w 1916 roku, jest synem prowincjonalnego inspektora szkolnego i nauczycielki. W 1935 roku, zaraz po rozpoczęciu studiów na Uniwersytecie w Bari, wstępuje do Włoskiej Katolickiej Federacji Studentów. 4 lata później, z polecenia Giovanniego Battisty Montiniego, przyszłego papieża Pawła VI, z którym się przyjaźni, zostaje wybrany na prezesa stowarzyszenia. Pełni funkcję do ukończenia studiów prawniczych, a jego następcą zostaje Giulio Andreotti. Póki co jest rok 1942 i Aldo Moro trafia do włoskiej armii. Ma jednak szczęście i jest wykształconym prawnikiem i nie walczy na froncie. Już w lipcu 1943 roku, gdy upada dyktatura Mussoliniego, wraz z grupą studentów katolickich spotykają się w klasztorze Kamedułów w Casentino. W ciągu 5 dni opracowują kodeks Kamedułów, dokument określający politykę gospodarczą, którym po zakończeniu wojny mają kierować się przyszłe władze. W tym momencie jego poglądy polityczne są już jasne. Przed wojną sympatyzował z Włoską Partią Socjalistyczną. Teraz jest członkiem lewicowego skrzydła rodzącej się chrześcijańskiej demokracji. Po wojnie Moro obejmuje stanowisko przewodniczącego ruchu Akcji Katolickiej, mającego duże poparcie Stowarzyszenia Świeckich Katolików. A po roku, w wieku zaledwie 30 lat, jest już wiceprzewodniczącym Chadecji. W wyborach w 1948 roku otrzymuje 63 tysiące głosów i zdobywa mandat w Izbie Deputowanych. Od razu zostaje wiceministrem spraw zagranicznych w 5. rządzie de Gasperiego. Dekada lat 50. to droga politycznej kariery Aldo Moro. Jego pozycja stale rośnie. Wreszcie w 1963 roku otrzymuje propozycję stworzenia rządu. Czuje jednak, że sytuacja nie jest sprzyjająca. Chadecy stracili sporo wyborców rozczarowanych zbyt centrolewicową polityką dotychczasowego premiera Amintore Fanfaniego. W kraju rośnie inflacja i bezrobocie. Kończą się złote lata powojennego wzrostu gospodarczego. Nie mając większości ani szans na koalicję, muszą powołać rząd tymczasowy. Dlatego Moro odmawia objęcia urzędu, woląc utrzymać bardziej wpływowe stanowisko na czele partii. Tekę premiera przejmuje przewodniczący Izby Deputowanych Giovanni Leone, również polityk Chadecji. 9 października 1963 roku o godzinie 22.39 na północy Włoch w prowincji Pordenone dochodzi do katastrofy. Zbocze góry Monte Toc osuwa się z prędkością 110 km na godzinę do zbiornika zapory Vaillant. Wypchnięte milionami ton skał 50 milionów metrów sześciennych wody uderza w zbocze po przeciwnej stronie zbiornika, niszcząc wsie Casso i Erto. Ale gorsza jest fala wysokości 250 metrów, która przelewa się przez zaporę, niemal jej nie uszkadzając, i spada na dolinę poniżej. Po niespełna minucie żywioł atakuje układające się do snu miasteczko Longarone, niszcząc je doszczętnie, a dalej, pędząc doliną rzeki Piave, zmiata na swojej drodze kolejne wioski. Bilans katastrofy jest tragiczny. Po kilku tygodniach przekopywania zgliszczy ratownicy odnajdują 1500 ciał. Choć oficjalna liczba ofiar wynosi 1917, nieoficjalna sięga 2500, bo wiele osób po prostu zniknęło. W niemal 400 rodzinach giną dosłownie wszyscy. Wybiegając w przyszłość, zapora nigdy już nie zostanie uruchomiona. Do dzisiaj jest pomnikiem pamięci i smutną pamiątką historyczną. Mieszkańcy zniszczonych terenów i prasa winą obarczają rząd Hadeków. Komunistyczna gazeta L'Unità jako pierwsza potępia działania kierownictwa firmy energetycznej i władz państwowych. Zapora zbudowana przez prywatną spółkę została oddana do użytku ledwie przed 3 laty, a przed rokiem znacjonalizowana przez rząd. Mieszkańcy wielokrotnie informowali o trzęsieniach ziemi, które wywołała, a naukowcy zauważyli i monitorowali niebezpieczne osuwiska. Z tego powodu po wstępnym napełnieniu zbiornika poziom wody obniżono i dobudowano dodatkowe zabezpieczenia od strony góry Monte Toc. Mimo to władze w Rzymie zaprzeczały, by istniało niebezpieczeństwo, a kilku dziennikarzy piszących alarmujące artykuły rząd pozwał do sądu za podważanie porządku społecznego. Według naukowców we wrześniu katastrofa była już nieunikniona. Jednak gdy z początkiem października w ciągu jednego dnia góra przesunęła się o metr, nie wydano ostrzeżenia. Tylko na wszelki wypadek rozpoczęto spuszczanie wody, bowiem prognozy zakładały, że fala może mieć jedynie około 20 metrów wysokości. Niestety wyliczenia były błędne i było już za późno. Całkowita wina za katastrofę spada na rząd Giovanniego Leone. Gabinet upada w grudniu, a kolejnym premierem zostaje Aldo Moro. Jego pierwszym zadaniem jest pociągnięcie do odpowiedzialności winnych katastrofy. Na ironię zaporę jeszcze w latach 20. zaprojektował Carlo Semenza. Budowę rozpoczęto dopiero w 1957 roku, a on zmarł w 61, na 2 lata przed katastrofą. W późniejszym, pośmiertnym procesie zostanie jednak oczyszczony z zarzutów. A były premier Leone stanie na czele grupy prawników, którzy będą walczyć o obniżenie odszkodowań dla ofiar. Niestety, mimo wsparcia socjalistów dla chadeckiego rządu Moro, sytuacja polityczna jest tak samo niestabilna jak góra Ponte Toc. 25 czerwca 1964 roku rząd ponosi porażkę z ustawą dotyczącą finansowania edukacji prywatnej. Tego samego dnia Aldo Moro podaje się do dymisji. Wśród polityków Chadecji rozpoczyna się walka o władzę. Jednak w połowie lipca udaje mu się osiągnąć porozumienie z włoską partią socjalistyczną i prezydent ponownie powierza mu misję stworzenia nowego gabinetu. 3 lata później dziennikarze śledczy dziennika L'Espresso ujawnią, że w czasie, gdy Moro szukał porozumienia, prezydent wywodzący się z Partii Demokratycznej namawiał socjalistów do wycofania poparcia, chcąc przekazać władzę swojej partii. Tym samym przygotowywał zamach stanu. Miesiąc później doznał jednak wylewu krwi do mózgu i sam był zmuszony do rezygnacji. Na fotelu prezydenta zastąpił go Giuseppe Saragat z lewicy. Moro przeprowadza wiele reform społecznych. Jedną z ważniejszych jest Legge Ponte, ustawa mostowa rozszerzająca program ubezpieczeń społecznych. Podnosi też płacę minimalną i zapewnia drobnym przedsiębiorcom ubezpieczenia. W polityce zagranicznej kontynuuje prowadzoną od lat proarabską linię. Udaje mu się nakłonić Yassera Arafata, przywódcę Organizacji Wyzwolenia Palestyny, do złożenia gwarancji, że nie będzie przeprowadzał ataków terrorystycznych na terytorium Włoch. Rzecz jasna, pakt jest tajny, ale jego istnienie i ważność potwierdza w wywiadach dla Corriere della Sera i La Stampa Bassam Abu Sharif, wieloletni przywódca Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Nikt nie wie jednak, jaką cenę zapłacił Moro. Zagwarantował palestyńskim terrorystom nietykalność na terenie Włoch. Mogą podróżować, transportować broń i materiały wybuchowe, co okaże się mieć katastrofalne skutki choćby podczas zamachu na izraelskich sportowców w Monachium. Przez 5 lat Aldo Moro trzykrotnie buduje nowy rząd. W 1968 roku ustępuje stanowisko partyjnemu koledze Mariano Rumorowi. by w jego rządzie objąć stanowisko ministra spraw zagranicznych. W 1971 roku ma szansę na prezydenturę, ale nie zdobywa wystarczającego poparcia wewnątrz partii. Pokonuje go Giovanni Leone. 4 sierpnia 1974 roku Aldo Moro wybiera się do Monachium, ale w ostatniej chwili musi podpisać ważne dokumenty. W efekcie spóźnia się na nocny pociąg Italicus Express. Po minięciu Florencji pociąg wjeżdża do tunelu San Benedetto Val di Sambro pod Apeninami. O godzinie 1:23, gdy jest niemal na końcu tunelu, w piątym wagonie wybucha bomba. Ginie 12 osób, a 48 jest rannych. Za zamachem stoi faszystowska organizacja Fronte Nazionale Rivoluzionario i neofaszyści z Ordine Nuovo. Celem ich zamachu miał być Aldo Moro. Neofaszyści nie są jednak jedynymi przeciwnikami władz Republiki Włoskiej. Przełom lat 60. i 70. w Europie jest nazywany czasem ołowiu. W Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii dochodzi do zamachów terrorystycznych głównie na podłożu etnicznym. Ale w Niemczech Zachodnich skrajnie lewicowa partyzantka miejska, frakcja Czerwonej Armii, nazywana też grupą Bader-Meinhof, dokonuje licznych napadów na banki, zamachów bombowych i krwawych ataków na polityków i przemysłowców. Celem jest obalenie władzy. We Włoszech w 1967 roku na czele Czerwonych Brygad staje Renato Curcio i jego żona Margherita Mara Cagol. Ich dziełem są porwania, zabójstwa i zamachy bombowe. W 1975 roku Curcio zostaje aresztowany. Udaje mu się jednak uciec bez większych problemów. Podczas pościgu karabinierzy zabijają Marę. Kilka miesięcy później Curcio zostaje ponownie schwytany i tym razem trafia do silnie strzeżonego więzienia. Niestety to nie kończy terroru Czerwonych Brygad. Nowe pokolenie terrorystów jest tak samo jak w Niemczech bardziej bezwzględne. Jeszcze przed aresztowaniem Curcio Moro ponownie zostaje premierem i podejmuje bardzo niepopularną decyzję. Podpisuje traktat z Osimo, z socjalistyczną Jugosławią, oficjalnie potwierdzając podział wolnego terytorium Triestu. Miasto portowe Triest i wąski pas wybrzeża na północ zostają włączone do Włoch. Natomiast północno-zachodnia część półwyspu Istria, gdzie żyje mniejszość włoska, przypada Jugosławii. Rząd jest krytykowany nie tylko za podpisanie traktatu, ale i za prowadzenie potajemnych negocjacji. Nacjonalistyczni politycy domagają się postawienia przed sądem za zdradę stanu zarówno premiera Aldo Moro, jak i jego przyjaciela Mariano Rumora, który jest ministrem spraw zagranicznych. A jak pamiętamy, przed kilku laty obaj politycy zajmowali odwrotne stanowiska, co zresztą nie uchodzi uwagi krytyków, utrzymujących, że polityczna klika na zmianę stoi u steru. Władza chrześcijańskiej demokracji jest z roku na rok coraz słabsza. W 77 roku zostaje nadszarpnięta jeszcze bardziej przez międzynarodową aferę Lockheed. Prasa ujawnia, że przedstawiciele amerykańskiego producenta samolotów za zakup myśliwców F-104 Starfighter wypłacali łapówki politykom w Niemczech, Holandii, Japonii i we Włoszech. Sprawa wyszła na jaw po serii katastrof. W Niemczech z 916 maszyn 300 uległo wypadkom, w których zginęło 115 pilotów. Włochy kupiły niewiele Starfighterów, ale przy okazji afery wyszło na jaw, że łapówki zapłacono za zakup transportowych Herkulesów. Podejrzanymi są ministrowie oraz premier Mariano Rumor i prezydent Leone. Aldo Moro staje w ich obronie, ale dzienniki zarzucają, że sam może być zamieszany w aferę. I tak staje się przedmiotem śledztwa. 3 marca 1978 roku zostaje oczyszczony z zarzutów, co umożliwia mu podjęcie ważnej misji – zdobycia poparcia włoskiej partii komunistycznej dla rządu chadeków. Jego starania są jednak nie na rękę. Komu? O tym już za chwilę.
0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: Classic.
1: Mniejszościowy gabinet Giulio Andreottiego potrzebuje wsparcia drugiej siły politycznej, w tym wypadku włoskiej partii komunistycznej. Autorem porozumienia nazywanego historycznym kompromisem jest Aldo Moro. Jednak jego starania są kością niezgody nie tylko w kraju. Wchodzi w drogę dwóm supermocarstwom. Włoscy komuniści odcięli się właśnie od współpracy z Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego, wdrażając wraz z Hiszpańską i Francuską Partią Komunistyczną nową teorię i strategię polityczną zwaną eurokomunizmem. I właśnie to daje im możliwość współpracy z Chadecją, jednocześnie zbliżając włoskich komunistów w stronę Zachodu, co Związek Radziecki przyjmuje z niepokojem. Tym samym sprawia problem Amerykanom, bo oto po raz pierwszy od zakończenia II wojny komunistyczna partia ma szansę współrządzić, a tym samym otrzymać dostęp do tajemnic militarnych państwa będącego członkiem NATO. W czwartek 16 marca 1978 roku Aldo Moro zostaje porwany przez Czerwone Brygady. Mimo to przy wsparciu partii komunistycznej rząd Andreottiego otrzymuje wotum zaufania. Jednocześnie samo porwanie dzieli włoską scenę polityczną na dwie części. Jedni są za podjęciem negocjacji z porywaczami. W tej grupie jest Bettino Craxi, sekretarz włoskiej partii socjalistycznej i pozaparlamentarna lewica. Druga grupa stanowczo opowiada się przeciwko podejmowaniu jakichkolwiek rokowań. O dziwo, jest w niej większość polityków chrześcijańskiej demokracji, w tym premier Andreotti oraz Enrico Berlinguer, sekretarz krajowy włoskiej partii komunistycznej, a także Ugo La Malfa, lider włoskiej partii republikańskiej, który wychodzi z propozycją skazania porywaczy na karę śmierci. Wpływowy publicysta polityczny Indro Montanelli pisze: jeśli państwo, ulegając szantażowi, negocjuje z przemocą, która już pozostawiła na chodniku 5 ciał ochroniarzy Moro, uznając tym samym przestępców za prawowitych partnerów, nie ma racji bytu jako państwo. Lewicowy dziennikarz Massimo Fini komentuje w tygodniku L'Europe: następnego dnia Czerwone Brygady porwałyby każdego André Bianciego, we Włoszech to synonim polskiego Jana Kowalskiego, a państwo stanęłoby przed alternatywą: ponownie zaakceptować szantaż lub go odrzucić. Gdyby zaakceptowały go, krok po kroku doszłoby do rozpadu państwa. Gdyby go nie zaakceptowały, udowodniono by, powiedziałbym plastycznie, że we Włoszech są obywatele pierwszej i drugiej kategorii, a następnego dnia Czerwone Brygady mogłyby otworzyć drzwi słowami niemal pewnymi: rejestracja Czerwonych Brygad, i wielu obywateli by to poparło. Krótko mówiąc, państwo podpisałoby swoje rozwiązanie. Minister spraw wewnętrznych powołuje dwa zespoły kryzysowe. Tymczasem porywacze nawiązują kontakt i stawiają warunki. Aldo Moro jest więźniem politycznym i jego uwolnienie jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie przyznana wolność komunistycznym więźniom przetrzymywanym jako zakładnicy w więzieniach reżimu. Tylko natychmiastowa i pozytywna odpowiedź chrześcijańskiej demokracji i jej rządu może umożliwić uwolnienie Aldo Moro. Jeśli tak się nie stanie, wykonamy wyrok, na który Aldo Moro został skazany. Policja bezskutecznie próbuje odnaleźć kryjówkę, w której przetrzymywany jest Aldo Moro. A porywacze co kilka dni przekazują kolejne komunikaty, w których znajdują się dowody, że polityk wciąż żyje. On sam pisze listy do premiera Andreottiego, sekretarza krajowego partii Benino Zazzagani, polityków innych partii, papieża Pawła VI oraz do żony i dzieci. Podejmuje się przy tym roli negocjatora we własnej sprawie. Rzecz w tym, że nie ma z kim negocjować, bo władze państwa nie chcą negocjować. Na wołanie o pomoc odpowiada papież Paweł VI. Ofiaruje porywaczom okup w wysokości 10 miliardów lirów, równowartość dzisiejszych 60 milionów dolarów, lub siebie w zamian za Moro. Ale bez jego wiedzy w oficjalnym komunikacie pojawia się tylko żądanie bezwarunkowego uwolnienia, co tylko zaognia sytuację. 4 kwietnia trzej profesorowie Uniwersytetu Bolońskiego, Romano Prodi, późniejszy premier Włoch i przewodniczący Komisji Europejskiej, Mario Baldassari i Alberto Clo, informują policję, że Aldo Moro jest przetrzymywany w kryjówce w Gradoli, Bolzena lub Viterbo. Taką informację otrzymali podczas seansu spirytystycznego od ducha Luigi Sturzo, założyciela chrześcijańskiej demokracji, i Giorgio Lapira, zmarłego przed rokiem profesora prawa kanonicznego i burmistrza Florencji. Policja podchodzi do informacji sceptycznie, choć przeszukuje miasteczko Gradoli. Bez skutku. Kilka tygodni później okaże się, że w Rzymie przy ulicy Via Gradoli mieszka Mario Moretti, główny organizator porwania. A w jednym z listów do żony Aldo Moro napisał, że modli się do Lapiry, by pomógł mu w inny sposób. Natomiast Romano Prodi, zeznając przed komisją, przyzna ze wstydem, że seans spirytystyczny zorganizowano dla żartu. A ponieważ uczestnicy po raz pierwszy usłyszeli nazwy miejscowości podane przez duchy, wykluczono sugestie i postanowiono powiadomić policję. 3 maja premier Andreotti publicznie informuje porywaczy, że żadnych negocjacji nie będzie. W odpowiedzi Czerwone Brygady przekazują 9 komunikat. Jeśli chodzi o naszą propozycję wymiany więźniów politycznych w celu zawieszenia wyroku i uwolnienia Aldo Moro, możemy jedynie odnotować wyraźną odmowę ze strony chrześcijańskiej demokracji. W ten sposób kończymy walkę rozpoczętą 16 marca, wykonując wyrok, na który skazano Aldo Moro. 9 maja w południe, 55 dni po porwaniu, Francesco Tritto, asystent Moro, odbiera telefon. Rozmówca przedstawia się jako dr Nicolai i mówi, że ciało polityka znajduje się w bagażniku czerwonego Renault 4 zaparkowanego przy Via Caetani. W styczniu 1983 roku za porwanie i zabójstwo Aldo Moro sąd skazuje na wyroki dożywotniego więzienia 32 członków Czerwonych Brygad. Wśród skazanych jest Mario Moretti, który wykonał wyrok Sądu Ludowego Czerwonych Brygad. Sąd skazuje go na 6-krotne dożywocie. Zostanie zwolniony warunkowo już w 1997 roku. Podobnie jak wielu innych, którym również złagodzone zostaną wyroki dożywocia. Więzienie opuści również Renato Curcio, odpowiedzialny za kilka porwań, zabójstw i zamachów bombowych. Jednak w 1983 roku nie wszyscy członkowie Czerwonych Brygad trafili do więzień. Część wyroków wydano zaocznie, bowiem uciekli do Francji, gdzie prezydent François Mitterrand zagwarantował im immunitet ekstradycyjny w zamian za deklarację zerwania z działalnością terrorystyczną. Innym udało się uciec do Hiszpanii, Japonii i Argentyny. Przez wiele dziesięcioleci włoski rząd domagał się ich ekstradycji, której dokonano zaledwie w kilku przypadkach. Sprawa porwania i zabójstwa Aldo Moro jest wciąż żywa we Włoszech. Moro miał prosić o samochód opancerzony, bo czuł zagrożenie, ale go nie otrzymał. Dlatego spora część społeczeństwa bardziej wierzy w teorie spiskowe niż oficjalne wyniki wciąż pracujących komisji śledczych. Ludzie są przekonani, że Moro miał zginąć na zlecenie władz, bowiem był niewygodny. Potwierdzeniem ma być zerwanie historycznego kompromisu chadeków z komunistami, którzy ostatecznie nie weszli do rządu. Z tego powodu obwiniane są również władze Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Wiele osób uważa też, że zamieszany był Watykan. Francesco Cossiga, ówczesny minister spraw wewnętrznych, wymienił księdza Antonello Menininiego, który miał być w kryjówce Czerwonych Brygad i wyspowiadać Moro przed śmiercią. Po odnalezieniu ciała został przez przełożonych wysłany do Wielkiej Brytanii, by objąć tam stanowisko nuncjusza. Jednym słowem, wyjechał na wiele lat. Menini, obecnie arcybiskup, został w 2015 roku przesłuchany przed komisją śledczą. Zaprzeczył, by był w kryjówce Czerwonych Brygad. Gdybym miał taką możliwość, czy myślisz, że byłbym aż tak tchórzliwy, żeby pójść tam, gdzie przetrzymywali Moro, nie próbując nic zrobić? Z pewnością zaproponowałbym zajęcie jego miejsca, nawet gdybym był bezwartościowy. Spróbowałbym nawiązać rozmowę, przynajmniej przypomnieć sobie drogę. A potem, powiedzmy sobie szczerze, do czego ten biedny człowiek miał się przyznać? Tak powiedział arcybiskup Menini w wywiadzie dla dziennikarza dziennika La Repubblica. W 2019 roku prawicowy minister spraw wewnętrznych Francji, Matteo Salvini, zwrócił się do prezydenta Macrona, aby przestał pozwalać terrorystom, którzy dokonali masakry Włochów, na swobodne picie szampana. W kwietniu 2021 roku prezydent Emmanuel Macron wydał zgodę na przekazanie Włochom 7 członków Czerwonych Brygad. Stwierdził przy tym, że Francja przestaje przymykać oczy na akty przemocy popełnione we Włoszech, choć zaznaczył, że nie zrywa całkowicie z doktryną Mitterranda. Wśród zatrzymanych znalazła się 66-letnia Mariana Patrella, była członkini Czerwonych Brygad, skazana we Włoszech na dożywocie za zabójstwo policjanta. W 2008 roku włoskie służby odnalazły ją w Paryżu, ale prezydent Nicolas Sarkozy wstrzymał jej ekstradycję na prośbę żony, Włoszki Carli Bruni. Prawniczka Patrel Irene Terrel wyraziła oburzenie, mówiąc reporterom Agence France-Presse: od lat 80. ci ludzie są pod ochroną Francji. Od 30 lat budują tu swoje życie na oczach wszystkich, z dziećmi i wnukami, a potem wczesnym rankiem przychodzą ich szukać, 40 lat po ujawnieniu faktów. No cóż, pewne zbrodnie się nie przedawniają, a jednak we Francji wciąż żyje przynajmniej setka terrorystów, którzy jako członkowie Czerwonych Brygad są ścigani za przestępstwa dokonane w latach 70. we Włoszech. Tymczasem sprawa zabójstwa Aldo Moro zapewne nigdy nie zostanie ostatecznie wyjaśniona.
0: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Prezentowałem Jerzemu Hoffmanowi piosenkę, to on mówi, co to jest? Tak jak lele, belelele, belelele.
3: Mówisz o dumce nad basenie.

0: co?
1: Belelele to jest.
0: Belelele?
2: Na spotkania ikony z ikonami.
0: W najbliższym programie rozmawiam z Krzesimirem Dębskim.
2: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty polecam. Monika Pryśko, tekstualna.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
11: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Ćwierć wieku temu odeszła mama Muminków, ale wciąż jest z nami. 25 lat bez i z Tove Jansson.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Jutro po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Halinka, rozdawam listę osób mogących mieć jakikolwiek związek z tym śledztwem. Przepytacie wszystkich, zapiszecie każde słowo, a jeśli trzeba, nagracie. Ten materiał trafia na biurko nadkomisarza Olchowika i moje. Rodziny mogły mieć wiedzę o uprowadzeniu i karaniu podejrzanych, których wypuszczono na wolność, ale niekoniecznie zgadzać się na ich zabójstwo. Ten, kto znajdzie człowieka, który puści farbę, dostaje premię i awans. Orderów nie przyznajemy. I kratę wódki ode mnie. Z tylnego rzędu podniósł się wysoki, potężny mężczyzna. Wszystkie oczy zwróciły się w jego stronę. Tomasz Domański, emeryt oraz nietutejszy. Przedstawił się niezrażony potępiającymi spojrzeniami. A jak złapiecie tego gnoja, osobiście chciałbym go wy***ć. Na sznurach czy bez nich. Bo Meyer to mój kumpel i nie daruje, że ten kolo wpierdolił go w to bagno. I nagle umilkł, zatoczył się i zgiął w pół, trzymając się za nos. Ostrzegałem. Olchowik rozcierał dłoń. Zawsze dotrzymuję słowa, inspektorze w stanie spoczynku. A potem spojrzał na zdumionych funkcjonariuszy. Co się gapicie? Lulu i do roboty. Jak się pani czuje, pani Lindo? Weronika zwróciła się do siwej kobiety, która była blada z niewyspania. Na policzkach miała ślady rozmazanego tuszu do rzęs. Wyglądała groteskowo, lecz nie zwracała na to uwagi. Sztuczne włosy, w których dotąd się prezentowała, rzuciła na blat. Bawiła się nimi, jakby starała się w ten sposób uspokoić. A może powinnam się do ciebie zwracać, Lady Hera? Wtedy inaczej byś gadała. Linda podniosła głowę, zacisnęła szczęki, przymknęła oczy. Kiedy zamierzałaś nam powiedzieć? O czym? O swoim związku z Englotem. O tym, że jesteś dominą. O tym, że zawarłaś kontrakt niewolniczy ze swoim adwokatem. O tym, że przed śmiercią Stanisławy Figas pokłóciłyście się o pieniądze. O Jonaszu. O tym, że znałaś Izabelę Stańczyk i że cię szantażowały ze Stasią. To wszystko głupoty.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.